0: Pod drzewem leżą.
1: Ludzie stratni są i zboże, nie zboże, wszystko wyłożyło.
2: To cały ogród zniszczony. Ogórki, cukinia.
1: Nie ma zawiązków, ogórków nie będzie.
3: Z ziemniaków nic nie będzie?
0: No nie, już w wodzie stoją złamane krzaki, jak będzie słońce przypieczy. Gdzie tam nie ma nic do uratowania.
4: Usłyszał w okopach i w Wólce Okopskim reporter RMF FM Dominik Smaga.
5: Fakty istotne dla rodziców.
4: Ministerstwo Edukacji Narodowej chce do końca roku wygasić działalność domów wczasów dziecięcych. W Polsce działają 24 takie placówki. Część jest publiczna, inne są niepubliczne, a dzieci uczą się w nich i wypoczywają. Przedstawiciele samorządu, z którymi rozmawialiśmy, podkreślają, że zainwestowali w remonty. A rodzice dodają, że takie domy to często jedyna możliwość, żeby wysłać dziecko na turnus rehabilitacyjny. Ze szczegółami reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
6: Placówki są modernizowane. Na przykład w Piwnicznej Zdrój w tym roku zakończył się remont za 9 milionów złotych. Pięciodniowy turnus dla dziecka w tym miejscu kosztuje 370 zł i rodzice zapisują dzieci na kolejne turnusy. Mówi nam Marzena Niziankiewicz-Długopolska, dyrektor placówki.
7: Od września tego roku do końca wakacji przyszłego roku ja już nie mam miejsc. Rok 2027 na 8, okresy te cieplejsze, jesień i lato już są zarezerwowane.
8: Na rok, dwa, a czasami 3 lata do przodu my przyjmujemy już zamówienia. W tej chwili ja już prawie zamknąłem 2027 rok. Już podpisaliśmy pierwsze umowy. No, co teraz będzie, powiem szczerze, nie wiem.
6: Dodaje Mirosław Dębski, dyrektor DWD w Głazie, placówki niepublicznej prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Rocznie z 24 takich domów korzysta 50 tysięcy dzieci.
4: I jeszcze w faktach sport, bo w piątek w Katowicach rusza 82. rajd Polski. Zgłosiło się do niego prawie 150 załóg. Przez 3 kolejne dni rywalizować będą na drogach województwa śląskiego.
9: Gdyby chcieć scharakteryzować trasy tego rajdu, to jakie są?
10: Właśnie trudno jest je scharakteryzować, ponieważ no, czeka na nas tam trochę wszystkiego. I wąskie, śliskie, szybkie drogi, bardziej techniczne, bardziej przyczepne, też bardziej podbijające miejscami, też fragmenty szerokiej drogi, także no, jest to jeden z takich rajdów, gdzie naprawdę mamy do czynienia z każdą charakterystyką.
4: Z kierowcą rajdowym Jakubem Motulką rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
4: We Wrocławiu jest takie miejsce, w którym w jednej chwili możecie przenieść się z szarej rzeczywistości w niesamowity kolorowy świat. Nadodrze to osiedle pełne murali. Wiele z nich ma swoją historię i przesłanie. Z Elżbietą Mirowską, przewodniczką po muralach, rozmawiała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
11: Wrocławskie Nadodrze przez długi czas uchodziło za takie szaroburę. To się zmieniło, od kiedy powstało na nim wiele kolorowych, pięknych murali. Pani oprowadza, organizuje wycieczki właśnie po tych miejscach. Proszę nam podpowiedzieć, gdzie ich szukać?
12: Generalnie Nadodrze jest takim muralowym zagłębiem we Wrocławiu. Mam absolutne perełki. Na pewno to są murale, które powstawały przez działalność Biura Wystaw Artystycznych. I to mamy na przykład świnka, która gra na harmonii i ona jest przy Archiwum Państwowym na ścianie. I to Erika Ilkan namalował, artysta z tego co pamiętam z Bolonii. I ta świnka jest taka szczęśliwa, ponieważ nie pójdzie do rzeźni, więc ona sobie gra na tej harmoniczce, patrzy w nasze nadodrzańskie niebo i się uśmiecha. Potem drugi taki to jest mural ze Skąpcem i to Blue zrobił znowu na Cybulskiego 15. Jest facet, który ma oczka z tych okien. I on po prostu cały czas śpi na forsie, ale nie może zasnąć, bo on jest taki po prostu skąpy.
11: Każdy z tych murali jakąś historię przedstawia.
12: Oczywiście. Każdy z tych murali przedstawia jakąś historię. Teraz jak mówiłam o Blue, to od razu powiem, że ten mural ze Skąpcem, on nie jest jedynym muralem, który jest namalowany na ścianie tejże kamienicy, bo pod nim pani Anka Mierzejewska, świetna artystka z Wrocławia, już znana szeroko w Europie, tam namalowała też taki mural, jesteś w porządku, jesteś taki po prostu, że wszyscy ludzie są w porządku, tak?
11: Czyli super. Też przesłanie za tym.
12: Tak, jest przesłanie i to jest fantastyczne, że na jednej kamienicy mogą być dwa murale.
11: Czy turyści, a pewnie i mieszkańcy, którzy wędrują z panią od podwórka do podwórka, są zaskoczeni, że one mogą w taki sposób wyglądać, że to już nie są te szaro-bure podwórza, które znamy z przeszłości?
12: Znaczy, to generalnie jest fajnie, bo tak, oczywiście i na murala, na spacerach muralowych mam największą liczbę osób, no bo to jest takie bardzo ludyczne, bym powiedziała, tak? I w ogóle, żeby powiedzieć, dlaczego mural? No bo mural to jest tak, że artysta wychodzi do ludzi. To nie jest tak, że sztuka jest zamknięta tylko i wyłącznie w muzeach, bo nie każdy ma dostęp do tego muzeum, a to jest sztuka, która wychodzi i to, i mówię, to robią artyści. No dość powiedzieć, że na przykład przy Rydygiera w podwórku jest taki artysta, polski zresztą, Łukasz Czekasberger, który ma taki świetny mural w Łodzi, nazywa się Cisza, a u nas namalował kilkanaście lat temu mural ze swojego notatnika. Jakiś był projekt z dziećmi romskimi. On już nawet dobrze nie pamięta, bo ja się z nim kontaktowałam i po prostu, to jest taki nos, taki śmieszny nos i on mówi, ja to namalowałem po prostu wtedy, miałem w swoim notatniku i przeniosłem na kamienicę. I to jest taki też nieoczywisty, ale mam taki mural, który jest muralem, ale zrobionym z ceramicznych płytek. I to jest taki mural, który mnie bardzo chwyta za serce, bo to jest mural Oblicza Nadziei. I on jest poświęcony przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. W 2019 roku powstał i on jest właśnie, to jest mozaika. I tam są pokazane kobiety. Kiedyś jak chodziłam, jeszcze nie wiedziałam, że będę te spacery muralowe robić, to myślałam, a te kobiety mają jakieś takie kolorowe placuszki na policzkach, jakieś takie gdzieś tu pod okiem, to, co artysta miał na myśli. A to chodzi o przemoc, tak? I to jest taki bardzo, bardzo ważny mural. Ja o nim więcej oczywiście opowiadam na spacerze, bo to zaczyna się w ogóle historia w 89 roku, kiedy w Montrealu w Kanadzie uzbrojony zamachowiec wtargnął na teren Politechniki i pozabijał 14 kobiet, dlatego że uważał, że one mu zabrały dostęp do wiedzy, że on się nie dostał, że kobiety. I wśród tych zabitych jest jedna wrocławianka.
11: Mieszkańcy Nadodrza, im też się, myśli pani, łatwiej żyje, milej, przyjemniej w otoczeniu kolorowym. Wiele z tych kamienic, wiele z tych podwórek było bardzo zniszczonych.
12: Na Roosevelta, no to jest w ogóle perełka. Ludzie tam przyjeżdżają. No to jest takie podwórko, atelier sztuki. Pan Mariusz Mikołajek miał w 2013 roku taką koncepcję, że nie każdy ma na tyle szczęścia, że urodził się w miarę bogatej rodzinie, albo w takiej nawet średnio zamożnej. I przyszedł na jedno z podwórek, które zostało pomalowane i chciał coś na nim zmienić. Założył fundację, dostał pieniądze wtedy od miasta i ludzie niekoniecznie byli tacy ufni. Oni tak patrzyli nieufnie. I pan Mariusz Mikołajek najpierw ze studentami z ASP i ze swoimi przyjaciółmi malował portrety ludzi, którzy tam mieszkali. Potem powiedział, żeby oni oddali mu te, przynieśli te portrety. Przyniosło 80% ludzi i on już wtedy wiedział, że może coś tam robić. I to jest podwórko, na którym są mieszkańcy, zwierzątka tych mieszkańców, różne ich historie. Jest, no bo też było tak, że niektórzy, jak to miało to powtórko powstać, nie, tutaj nie będzie. A pan Mariusz ma taki niesamowity dar, że on pozwolił każdemu coś namalować. Także są kibice, są żołnierze wyklęci, jest niesamowita Renia, która jest takim, uważam, wrocławskim Nikiforem i ona też tam ma taką swój mural, gdzie ona stoi ze zdjęciem swoich rodziców i ze swoim pieskiem.
11: Tak. Czyli to jest bardzo, bardzo lokalna sztuka.
12: To jest bardzo lokalna i właśnie, i dzięki temu mieszkańcy się bardzo ładnie integrują. Jak tam się chodzi, oni siedzą, oni zapraszają. No też muszę powiedzieć o nieżyjącym już panu Zenonie Dębowskim, który tam mieszkał na tym podwórku. I pan Mariusz Mikołajek, jak to podwórko zaczęło powstawać, bo tam też są rzeźby na fasadach. I on powiedział: Zenon, zrób coś. A pan Zenon powiedział: nie, ja nie umiem. Po czym wziął, poszedł do siebie na górę z gliną i rybkę zrobił. I ta rybka, to już było wiadomo, że pan Zenon jest artystą. O.
11: Pani też osobiście jest zakochana w tych muralach?
12: Tak. Ja jestem w ogóle na Dodrzu zakochana, więc dlatego w ogóle oprowadzam. Natomiast tak, jestem zakochana, patrzę, są murale, które znikają, które zostają zamalowane. Różnorodność, różne idee. Kolorowość. No i chciałam powiedzieć, że na Dodrze już nie jest takie, że tak powiem, straszne, że w ogóle gdzie diabeł nie może, tam mieszkańca na Dodrze posuła. Nie, to jest już zupełnie inne osiedle. I mówię, to jest tak fajnie, jak człowiek idzie i patrzy, aha, tu to. Taki obrazek, taki mural. No dla mnie to jest fantastyczne, no po prostu. I po prostu zapraszam, z całego serca zapraszam na te podwórka. Każde podwórko jest warte zobaczenia. Nawet to, które jest takie nieoczywiste, gdzie to piękno często odpada jeszcze tam jakiś tynk odpada, jeszcze nie jest zrewitalizowana kamienica. Mamy właśnie takie podwórko, ja je nazywam filmowe podwórko. I tam jest właśnie ten mural Remeda, na przykład Odpustki do życia. To jest też ciekawe. Tam był kręcony, tam Steven Spielberg kręcił Most szpiegów.
11: Tak. Kiedy najbliższy spacer?
12: Najbliższy spacer bardzo serdecznie zapraszam wszystkich. To będzie darmowy spacer. 22 sierpnia o godzinie 14 spotykamy się przy Archiwum Państwowym. Bardzo zapraszam.
4: Z Elżbietą Mirowską, przewodniczką po muralach, rozmawiała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: przykład.
1: Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, które ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dzień dobry, zapraszam. Stany Zjednoczone będą wspierać nowego szefa brytyjskiego rządu, tak zapowiedział Donald Trump. Groźny wypadek na S6 na Pomorzu. Zablokowana jest część trasy w kierunku Słupska. Wciąż ubywa wody w Dunaju. Rekordowo niski poziom tej rzeki odsłonił wrak dawno zatopionego statku. Fakty o trzeciej rozpoczynamy jednak od informacji sprzed kilku minut. Będzie kolejne wsparcie finansowe dla Ukrainy. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zatwierdził porozumienie z Kijowem, dzięki któremu do Ukrainy trafi około 690 milionów dolarów. Środki mają wesprzeć stabilność finansową państwa i kontynuację reform w czasie trwającej wojny. Donald Trump już po rozmowie z nowym premierem Wielkiej Brytanii. Prezydent USA poinformował, że odbył bardzo dobrą rozmowę z Andym Burnhamem i zapowiedział ich spotkanie w najbliższej przyszłości. Politycy rozmawiali m.in. o handlu, współpracy wojskowej, wydobyciu ropy na Morzu Północnym oraz bezpieczeństwie żeglugi w ciśnienie Ormus. Trump zapewnił, że Stany Zjednoczone będą wspierać nowego szefa brytyjskiego rządu. Teraz uwaga, kierowcy na Pomorzu. Na trasie S6 między Słupskiem a Lęborkiem w pobliżu Pogorzelic dachował samochód osobowy, który przebił bariery energochłonne. W wypadku ranne zostały dwie osoby. W kierunku Słupska wciąż zablokowany jest jeden pas ruchu. Czy sukienka może być mundurem? To tytuł nowej wystawy Muzeum Powstania Warszawskiego, która opowiada o tym, jak zmieniały się stroje mieszkańców stolicy od lat 30. XX wieku aż do końca II wojny światowej.
3: Zabieramy widzów w podróż, żeby pokazać, jak okupacja wpłynęła na to, jak te ubrania się pogarszają, ale jednocześnie jak walczono z tym, żeby wyglądać godnie, wyglądać ładnie. Po to, aż w pewnym momencie po prostu przywdziewamy opaskę, która stwarza z tych ludzi zrobiła żołnierzy. Oni nie mieli mundurów, założyli opaskę, która ich zidentyfikowała i poszli walczyć. A poszli walczyć w tym, co mieli.
4: Mogliśmy zobaczyć dzisiaj ten przedsmak wystawy, która nas czeka, czyli te słynne buty, które zostały stworzone przez warszawskiego szewca.
3: Te buty należały do kobiety, która zakupiła je zapewne przed wojną. To są buty wieczorowe, bardzo odważne. I zdecydowała się, że pójdzie na powstanie w nich.
2: Mówił Adam Jerzewski, jeden z autorów wystawy. A wernisaż odbędzie się 28 lipca o godzinie 18 w Muzeum Powstania Warszawskiego.
5: Niesłychana historia w faktach RMF FM.
2: Z powodu rekordowo niskiego poziomu wody w Dunaju w pobliżu chorwackiego Opatowca odsłoniły się szczątki statku, który najprawdopodobniej zatonął blisko 90 lat temu. Według lokalnych władz może to być jednostka przewożąca węgiel, która zatonęła w 1937 roku. Jeśli poziom Dunaju będzie dalej spadał, z rzeki może wyłonić się jeszcze większa część wraku. Trzeba mieć oczy dookoła głowy, a rzeczy osobiste trzymać blisko siebie. Przy okazji wakacji sprawdzamy, jak nie dać się okraść podczas urlopu za granicą. Jednym z miast, gdzie dochodzi do największej liczby kradzieży kieszonkowych, jest Barcelona. Jak tam działają złodzieje?
6: Osoby, które zaczepiają nas na mieście i chcą na przykład zapytać o drogę. Naszym takim naturalnym odruchem jest to, że chcemy pomóc takiej osobie, ale uwaga, nasza pierwsza reakcja powinna być wzmożona czujność. Złapanie się za plecak, złapanie się za torebkę. W momencie, kiedy jedna osoba próbuje rozproszyć nas i zagarnąć uwagę, no to w tym momencie druga osoba próbuje nas okraść. Jeżeli jedziemy metrem, w momencie, kiedy zamykają się drzwi i metro chce już ruszyć, no to wtedy też taki złodziej wyrywa nam telefon z ręki, ucieka, drzwi się zamykają, a my jedziemy na następną stację już bez telefonu.
2: Mówiła Ewelina Łuksza, Polka mieszkająca w Barcelonie.
5: Publicystyka w faktach RMF FM.
2: Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, była gościem Piotra Salaka w RMF FM.
7: Czy Ministerstwo Edukacji wycofa się z pomysłu likwidacji domów czasów dziecięcych?
8: Myślę, że wszyscy powinni uświadomić sobie, czym są domy w czasów dziecięcych. To jest coś, co zostało utworzone pod koniec lat 40. XX wieku. Najpierw jako domy turnusowe, potem domy w czasów dziecięcych od 50. roku.
7: No i bardzo dobrze, to znaczy, że długo działało. I z dobrym skutkiem.
8: No nie, służyło wtedy długim pobytom, 2-3 miesiące. Dzieciaków zagrożonych krzywicą, reumatyzmem, chorobami gruźliczymi.
7: Chciałam powiedzieć, że między innymi,
8: no dobrze, tylko że one już nie pełnią tej roli. W tej chwili tą rolę pełnią sanatoria. i rzeczywiście dziecko, które ma jakiekolwiek zagrożenie, jedzie na kilkutygodniowy turnus do sanatorium, tam ma leczenie i równolegle odbywa się edukacja. I są szkoły przysanatoryjne, które mają zapewnić mu edukację po to, żeby to dziecko, jak wróci potem do szkoły, nie miało braków.
7: Czyli jak pani tak mówi, to rozumiem, że ministerstwo się nie wycofa z tej decyzji
8: natomiast
7: o likwidacji.
8: Natomiast tam, co jest w domach w czasu dziecięcy, to w tej chwili odbywają się wycieczki szkolne. Wycieczki szkolne,
7: zielone szkoły.
8: Tak, tylko że wtedy nie odbywa się proces edukacyjny realny.
7: No jak to nie? Przecież tam są zatrudnieni nauczyciele,
8: pani minister. No właśnie. I w tym jest cały problem, że mamy do czynienia z sytuacją, która kiedyś miała inny obraz, ponieważ inną rolę pełniły te domy, a w tej chwili tą rolę pełnią sanatoria, którą wcześniej pełniły domy w czasów dziecięcych, a te domy w czasów dziecięcych naprawdę pełnią tą rolę, którą mogą prowadzić.
7: A próbowała pani uzyskać skierowanie do sanatorium, pani minister, ostatnio?
8: Nie jest to ale łatwe. Nigdy nie próbowałam.
7: Ale wie pani, że nie jest to łatwe. I teraz wyobraźmy sobie, że ci rodzice, którzy mają chore dzieci...
8: No dobrze, ale to nie ma czegoś takiego.
7: Będą stali w kolejce po skierowania do sanatorium.
8: Zaznaczmy jedną rzecz. Oni nie idą, nie jeżdżą tam na turnusy rehabilitacyjne. To, co się tam odbywa, to są zielone szkoły. I rzeczywiście zainteresowanie szkół jest duże, ponieważ one zwykle są trochę tańsze. No to, że może tam być schronisko młodzieżowe, może tam być bursa. Bardzo często powiaty, tylko 10 z nich jest prowadzone przez samorządy, 14 z nich to są podmioty niepubliczne. I oczywiście nie ma żadnych przeszkód, żeby pełniły dalej tą funkcję, którą pełnię, czyli miejsca, w którym jest wypoczynek dzieci. Czy zielone szkoły, czy wycieczki
7: szkolne. Ale już bez finansowania z ministerstwa,
8: ale
7: tak?
8: Bez finansowania edukacji. Czyli finansowane tak, jak są finansowane schroniska młodzieżowe i na takich warunkach, jak działają schroniska
7: Pani
8: młodzieżowe
7: minister,
8: czy bursy.
7: Mówimy o 30 milionach złotych. To jest naprawdę kropla w morzu budżetu.
8: Ale niech pan
7: budżetu
8: zobaczy,
7: ministerstwa,
8: nie, nie. Jeżeli
7: ministerstwa
8: mówimy
7: edukacji.
8: O na przykład wsparciu, ostatnio chcemy zmienić zasady dotyczące finansowania szkół przyszpitalnych w sytuacji, w której na przykład jest szkoła przyszpitalna w reżimie zamkniętym, czyli na przykład dzieci z uzależnieniami, dzieci z takimi trochę innych warunkach, oddziały psychiatryczne i tak dalej. Tamte dzieci przebywają długo, rzeczywiście mają realną edukację i co więcej, dla powiatu, który często prowadzi tego typu placówki szpitalne, to jest duże obciążenie, ponieważ on ma dzieci z całej Polski, a nie tylko...
7: A co z tymi umowami w tych domach?
8: Każda umowa, jeżeli podmiot jest likwidowany, oczywiście przestaje funkcjonować, no bo nie można odpowiadać za umowę podmiotu, który nie istnieje.
7: Ale samorządy poniosły też koszty remontów tych domów.
8: I dlatego ja uważam, że należy tą bazę, przecież ta baza zostaje w samorządach. W związku z tym tą bazę należy wykorzystać. Albo zorganizować tam, tak jak powiedziałam, schronisko młodzieżowe, albo zorganizować bursę. Tych burs nam brakuje, dlatego że bardzo często dzieciaki z terenów trochę wykluczonych transportowo, jeżeli chcą uczyć się w szkole średniej, trochę bardziej odległej, chcą korzystać z bursy, to chcą korzystać z bursy w dobrych warunkach. I to jest, i musimy patrzeć na system edukacji jako całość i widzieć, co potrzebujemy wspierać.
7: To pani podjęła tę decyzję, pani minister?
8: Potrzebujemy wspierać, proszę państwa, to nie jest tak w ogóle, że podejmujemy jednoosobowo decyzję, to nie jest zresztą też mi podległo, ale nie o to chodzi. Chodzi o co innego. Chodzi o to, że musimy spojrzeć na finanse zawsze publiczne bardzo racjonalnie. I my wiemy, co trzeba wspierać. Widzimy te na przykład oddziały szpitalne, przy których są szkoły, gdzie dzieciaki przebywają często całymi tygodniami i wiemy, jakim to jest obciążeniem na przykład dla powiatu. Natomiast równocześnie wiemy, że tutaj odbywa się po prostu wypoczynek. I tak samo jak w agroturystyce, tak samo jak w bardzo wielu innych miejscach.
7: Ośmioklasiści zdali egzaminy, napisali dobrze te egzaminy, dostali świadectwa. Ładnie wyglądają te świadectwa, bo często są z czerwonym paskiem i nie mogą się dostać do swojej wymarzonej szkoły. Dlaczego?
8: No bo w każdej szkole jest ograniczona ilość klas. Więc jeżeli jest najlepsza szkoła, która jest oblegana przez dzieciaki czasami, to jest zresztą tylko syndrom dużych miast tak naprawdę, w bardzo dużych miastach.
7: Mamy takie sygnały z Białegostoku, mamy takie sygnały z Krakowa chociażby.
8: Więc mówię, to jest w dużych miastach. W miastach dużych, gdzie są jest jedno, dwa bardzo dobre licea, o których wszyscy marzą, no i w dość oczywisty sposób dostają się ci z najlepszymi wynikami. I bardzo często, tak jak na przykład w Warszawie jest liceum Staszica, dostają się głównie ci, którzy są laboratami konkursów. W konkursach startują...
7: Staszica to nie jest dobry przykład, bo ono od lat działa na trochę innych zasadach, ale...
8: No, tak samo jak każde inne. Może być szkołą marzeń. W związku z tym rzeczywiście...
7: Tam
8: system...
7: są egzaminy wcześniej, o ile dobrze pamiętam. Nie wiem, czy teraz jeszcze są.
8: Nie ma egzaminu. W tej chwili rekrutacja jest na zasadzie takiej, że jest rekrutacja centralna w dużych miastach, których można się zgłosić nawet do wszystkich placówek w mieście, burszerugować je od swojego pierwszego wyboru do kolejnych.
7: No dobrze, ale pani minister, mamy sytuację taką. Mamy zdolnego ucznia, mamy dobrego tego ucznia, który nie dostaje się do swojej wymarzonej szkoły i potem co w takim razie?
8: Dostaje się do szkoły drugiego, trzeciego wyboru, dziesiątego wyboru, w zależności od tego, jaki ma wynik. Przecież to jest bardzo obiektywne. Dostaje się na podstawie wyników z ocen, wyników jego sukcesów edukacyjnych w czasie szkoły, dostaje się na podstawie wyniku egzaminów.
7: Idzie do swojej pierwszej wymarzonej, do tej drugiej swojej szkoły średniej, już niezadowolony, już sfrustrowany, już te marzenia boleśnie skonfrontowane z rzeczywistością.
8: Taki bardzo dużą konfrontację przeżyły te dzieciaki, które były z tych roczników, które było po półtora rocznika. One w tej chwili są w wieku maturalnym, to znaczy w tym roku pierwszy taki rocznik zdawał maturę jako uczeń technikum, w przyszłym roku będą liceum, w przyszłym roku to będą i technika, i licea, a rok później to będą technika. I oni rzeczywiście w tej chwili często zderzają się z większą niż dotychczas konkurencją, jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe. I również, kiedy startowali do szkół ponadpodstawowych, znaczy w tej chwili startują na uczelni, a wtedy do szkół ponadpodstawowych. I wtedy rzeczywiście było tak, że bardzo trudno było się dostać, szczególnie do tych lepszych szkół. Obecnie mamy normalne roczniki, czyli takie roczniki przeciętne.
7: No ale jak się okazuje, gdzie miejsca brakuje?
8: No dobrze, no ale zawsze brakuje do tego najlepszego. Jeżeli w Warszawie jest kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset szkół ponadpodstawowych, no to wiadomo, że jeżeli jest tych kilka, o których można powiedzieć marzy duża grupa uczniów, to nie wszyscy się do nich dostaną.
7: Nauczyciele marzą.
8: Ale jest mnóstwo bardzo dobrych innych. W pierwszej 50 szkół jest, zdaje się, kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt szkół z Warszawy.
7: Pani minister, nauczyciele marzą o większych pieniądzach, o podwyżkach. Dostaną takie podwyżki?
8: Znaczy, nie mam żadnej wątpliwości, że dobra szkoła zaczyna się od dobrego, dobrze opłacanego nauczyciela. I nie mamy też żadnych wątpliwości. To było zresztą priorytetem rządu, przypomnę, jak zmieniła się władza, żeby te podwyżki dla nauczycieli były wyższe niż dla reszty sfery budżetowej, bo były 30-procentowe, 30 albo 33% w momencie, w którym dla reszty były 20-procentowe. W kolejnych latach rzeczywiście te podwyżki trochę przekraczały inflację, dlatego że jak była 5-procentowa, to inflacja wtedy była 3,8.
7: No tak, ale dostaną te pieniądze, czy nie dostaną?
8: Natomiast w tej chwili rzeczywiście jako ministerstwo przygotowujemy jakiś system dotyczący tego, żeby zapewnić taką stabilne wzrosty. Natomiast dopóki nie będziemy mieli ustaleń z Ministerstwem Finansów, no to nam oczywiście nie przekażemy żadnych
7: danych. A kiedy te ustalenia będą? Bo to już ta sprawa się ciągnie dosyć długo.
8: My rozmawiamy z Ministerstwem Finansów. Pamiętajmy o tym, że wiemy już, że podwyżka w 2027 roku jest zapowiedziana na 3%. Wie pani, że pani
7: czyli
8: minister Nowacka...
7: Czyli wyrównuje inflację w gruncie rzeczy.
8: Znaczy jest wyższa trochę od inflacji, natomiast przewidywane inflacji, ale niedużo. Wie pan, że, bo to było znane, że zdanie odrębne złożyła właśnie pani minister Nowacka w sprawie pensji nauczycieli, bo uważamy, że... Znaczy nauczyciele mają to do siebie, że patrzą, że są dobrze wykształconą grupą, że patrzyli kiedyś, porównywali się na przykład do statusu pielęgniarek, które miały podobne wtedy zarobki.
7: Tam jest inna ustawa.
8: Dokładnie. I tam w tej chwili...
7: Pytanie, czy nauczyciele nie powinni mieć takiej samej ustawy, jak
8: ludzie
7: w Służbie
8: Ochrony Zdrowia. Dlatego mówię, pracujemy nad jakimś systemem, który... Wiemy też, że w zdrowiu w tej chwili się zrobiła pewna, no nazwijmy to, patologia i mamy sytuację, w której to, co robi w tej chwili pani Grenda, to zastanawia się, co zrobić z płacami.
7: No dobrze, ale jakiś harmonogram prac nad tą ustawą dotyczącą płac nauczycieli jest, czy nie ma?
8: Najpierw musimy zacząć od ustaleń z Ministerstwem Finansów, ale rzeczywiście pracujemy nad kilkoma propozycjami.
2: Usłyszał Piotr Salak od swojego gościa, Katarzyny Lubnauer, wiceminister edukacji. Wrócimy do tej rozmowy jeszcze w kolejnych faktach.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A my wracamy do grania najlepszej muzyki i zaczynamy nasz wakacyjny...
0: Polska polityka w radiu RMF 24.
9: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
10: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
11: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Nowsze wydanie ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dzień dobry, zapraszam.
3: Międzynarodowy Fundusz Walutowy w ramach czteroletniego planu odblokował kolejną pomoc dla Ukrainy. Dziś w całej Polsce zawyją syreny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że to tylko test systemu i nie trzeba podejmować żadnych działań. Senat nie godzi się na referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Już zapowiedziano odrzucenie inicjatywy prezydenta. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zatwierdził przegląd programu wsparcia dla Kijowa, co otwiera drogę do wypłaty następnej transzy pomocy w wysokości około 690 milionów dolarów. To część czteroletniego programu o łącznej wartości 15 miliardów 600 milionów dolarów. Wypłata środków jest uzależniona od realizacji przez Ukrainę uzgodnionych reform, m.in. w systemie podatkowym. Fundusz podkreśla, że wsparcie ma pomóc w utrzymaniu stabilności finansów państwa w czasie trwającej wojny. Dziś w Polsce, całej Polsce, test syren alarmowych. Między godziną 7 a 19 przeprowadzane będą ćwiczenia systemu ostrzegania i alarmowania. O ich rozpoczęciu i zakończeniu poinformują także alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. RCB podkreśla, że to tylko testy. Nie trzeba podejmować żadnych działań ani się ewakuować.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
3: Teraz uwaga dla kierowców w Śląskim. Przypominamy, że od wczoraj mamy utrudnienie na dwóch ważnych drogach regionu. Chodzi o trasę S1 przy granicy ze Słowacją oraz autostradę A1 w okolicach Piekar Śląskich. Powodem utrudnień są prace drogowe, o czym więcej Marcin Buczek.
5: Na trasie S1 całkowicie wyłączony z ruchu zostaje tunel między Lalikami i Rajczą. Tam wymieniana będzie nawierzchnia. Do przeprowadzenia remontu wykorzystano fakt, że po słowackiej stronie, także z powodu remontu, zamknięty jest odcinek autostrady D3. Tunel na S1 będzie zamknięty przez dwa najbliższe tygodnie, a kierowcy muszą jeździć objazdami. Natomiast na autostradzie A1 rusza remont uszkodzonego odcinka między Pyżowicami i Piekarami Śląskimi, który potocznie kierowcy, ze względu na deformację nawierzchni, nazywają falami Dunaju. Na razie naprawiany tam będzie pierwszy 3-kilometrowy fragment. Prace potrwają prawie rok, a w sumie takich fragmentów do naprawy jest na tym odcinku 13.
3: Senat nie wyrazi zgody na prezydenckie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wniosek Karola Nawrockiego ma być przedstawiony w tym tygodniu, ale już teraz wiadomo, że senacka większość go odrzuci. Z tymi ustaleniami, Tomasz Skory, skąd pewność, że wniosek nie znajdzie poparcia?
6: Rozmawiałem z przedstawicielami wszystkich ugrupowań koalicji i nikt nie miał w tej sprawie wątpliwości. Oficjalne decyzje oczywiście jeszcze nie zapadły, ale nawet nie znając treści pytania, jakie chce Polakom zadać prezydent, koalicjanci chcą po prostu wziąć odwet za wetowanie swoich nawet ograniczonych do minimum ustaw. Nieoficjalnie chcą też wytknąć Karolowi Nawrockiemu chęć zbijania kapitału politycznego. Poważniejszym argumentem jest jednak to, że polityka klimatyczna i system handlu emisjami ETS to sfera działania całej Unii Europejskiej, a jej kwestionowanie w referendum byłoby jasną zapowiedzią polexitu, na co Polska nie może sobie pozwolić. Przeprowadzenie prezydenckiego referendum wymaga zgody Senatu, który już raz jej Karolowi Nawrockiemu odmówił. Wiele wskazuje na to, że zrobi to i kolejny raz.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
3: Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, była gościem Piotra Salaka w RMF FM.
7: Czy pani zwolni, albo czy szefostwo resortu edukacji zdymisjonuje kuratora lubelskiego?
8: Kurator lubelski w tej chwili odwołał się od decyzji, które tam
7: zapadały. Zawieszony.
8: Tak, jest zawieszony w tej chwili od decyzji prokuratora. Kuratorium normalnie funkcjonuje, tam przecież są też wicekuratorzy.
7: Przypomnę, został zatrzymany przez CBA w sprawie przekroczenia uprawnień.
8: Tak, przekroczenie uprawnień nie jest prawda, co były pierwsze doniesienia o przyjęciu jakichkolwiek korzyści. Tutaj tych zarzutów absolutnie nie ma. Natomiast on w ogóle miał prawo, to chodziło o jakąś małą uroczystość szkolną, w ogóle w trybie wolnego wyboru, czyli nie musiał nawet dokonywać jakiegoś przeglądu ofert. I z tego, co wiem, to po prostu jest raczej odprysk jakiejś większej afery, którą po prostu on jest...
7: Ale czy państwo będziecie czekali na rozstrzygnięcie tej sprawy?
8: Tak, czekamy na rozstrzygnięcie tej sprawy, ponieważ nadzór nad... Przede wszystkim chciałam powiedzieć jedną rzecz, bo to też myślę, że jest części osób niezrozumiałe. My odpowiadamy jako Ministerstwo Edukacji Narodowej na nadzór, jeśli chodzi o część tą oświatową, czyli chodzi o nadzór nad oświatą. Natomiast jeśli chodzi o stronę gospodarki finansowej, organizacyjnej, kuratorium, to za to odpowiada wojewoda, bo kuratorium jest jakby...
7: No nie, ale ministerstwo zwolniało kuratorów. Wie pani o tym doskonale.
8: Ja rozumiem, natomiast jak mówię, wtedy, kiedy mamy do czynienia z uchybieniami związanymi z nadzorem.
7: Natomiast rozumiem, że w sprawie kuratora lubelskiego nie będziecie podejmowali kroków, dopóki sprawa nie będzie wyjaśniona.
8: Chcemy, żeby była sprawa wyjaśniona. Czyli w Polsce panuje jednak domniemanie niewinności i sporo tych informacji, które się pojawiły, były po prostu nieprawdziwe.
7: Na razie kurator lubelski ma dozór prokuratorski.
8: Nie wiem, czy pan wie, że nawet dokumenty zostały zabezpieczone dopiero po jego zatrzymaniu, a nie
7: wiem,
8: przed.
7: Tak. Bo rozmawiamy jeszcze chwilę o sprawach edukacji. Czy rzecznik praw uczniowskich będzie powołany?
8: Pani minister Nowacka rzeczywiście zadeklarowała, że w ramach tych możliwości, które są zgodnie z obowiązującym prawem, tak, bo jest weto prezydenta. Znaczy, mnie to trochę dziwił. Pan prezydent nawet nie ma czasu, można powiedzieć, żeby się spotkać z tą swoją radą młodzieżową i posłuchać ich, co oni na ten temat myślą. Rzecznik praw ucznia to była inicjatywa rzeczywiście środowisk młodzieżowych. My zresztą bardzo dużo robimy, jeśli chodzi o politykę młodzieżową.
7: Nauczycielom się to nie podobało.
8: Nie wiem, czy pan wie, ale są takie województwa, na przykład w województwie lubelskim, albo są takie miasta, jak w Warszawie, gdzie bardzo w wielu szkołach funkcjonuje rzecznik praw ucznia. I nauczyciele się bardzo chwalą, bo on jest tą przestrzenią rozładowywania konfliktów, które często w tej chwili, jak nie mają tej przestrzeni, to trafiają na konflikt rodzic-nauczyciel, a nie rozwiązywane są na terenie szkoły. Tu chodzi o to, żeby były mediacje, tu chodzi o to, żeby tych konfliktów było jak najmniej wewnątrz
7: szkoły. Ale to będzie ten rzecznik, czy nie, pani minister, w takim razie?
8: Tak, pani minister zadeklarowała, że będą rzecznicy na poziomie kuratoriów i na poziomie ministerstwa. Natomiast ja chciałam powiedzieć, że w tej ustawie w ogóle było dużo rzeczy, które były dobre, dlatego że tam regulowano wreszcie katalog nie tylko praw, ale i obowiązków ucznia. Tam były kwestie związane z kwestiami usprawiedliwienia od uczniów. Tam była kwestia pełnoletnich uczniów, rozwiązań związanych z pełnoletnimi uczniami, które nie powinny wzbudzać żadnych emocji, ponieważ w tej chwili to jest nieuporządkowane. I tak uważam, że pewne rzeczy będziemy musieli wrócić ustawowo, które nie budziły żadnych wątpliwości, a pewne rzeczy rzeczywiście przeprowadzimy. Natomiast szkoda, że pan prezydent wykorzystuje młodzież tylko do tego, że to fajnie na zdjęciach.
7: A
8: wygląda.
7: Co będzie z edukacją zdrowotną? Czy wszystko gotowe do wprowadzenia obowiązkowej edukacji
8: Oczywiście.
7: Zdrowotnej 1 września?
8: Ja przypomnę,
7: jest już rozporządzenie, wszystkie dokumenty prawne,
8: tak.
7: Jeśli chodzi o Ministerstwo
8: wszystkie,
7: Edukacji Zdrowotnej.
8: Wszystkie
7: jest
8: rozporządzenia dotyczące podstaw programowych są już podpisane przez panią minister. Materiały były przygotowane już w zeszłym roku, będą w tej chwili zaktualizowane, ponieważ my trochę podręczniki my nie przygotowujemy nigdy. Podręczniki jeszcze w Polsce
7: Ale
8: nie ma obowiązku. Dobrze, więc też może ja wyjaśnię, jaki jest system podręczników. Myślę, że warto dla osób, które nie są w systemie, żeby wiedziały, jak to wygląda. My przygotowaliśmy materiały, z których może korzystać każdy nauczyciel, każdy uczeń, każdy rodzic na zintegrowanej platformie edukacyjnej do wszystkich tematów, z których może korzystać nauczyciel, nie musi mieć podręcznika. Natomiast podręczniki przygotowują wydawnictwa i są podręczniki do szkół ponadpodstawowych z edukacji zdrowotnej. Były wydawnictwa, które były tym zainteresowane. My je tylko dopuszczamy do użytku. Ale wszystkie materiały, które może potrzebować nauczyciel, nawet te, które nie obowiązuje jakby, żebyśmy przygotowali, czyli na przykład przykładowe programy nauczania, były dostępne dla nauczycieli w zeszłym roku i będą dostępne, zaktualizowane w tym roku. Co więcej, my staramy się, żeby nie tylko to, że mają prawo do nauczania edukacji zdrowotnej nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, na biolodzy, psycholodzy szkolni i tak dalej, jest wiele tych specjalności, to już nam się udało wyszkolić 580 nauczycieli, którzy skończyli studia podyplomowe właśnie z edukacji zdrowotnej, już mają uprawnienia dokładnie z tytułem edukacja zdrowotna. Kolejnych kilku, prawie 1000 się uczy w kolejnej edycji tych studiów, które uruchomiliśmy. Powiem więcej, ja wczoraj bardzo, nie wczoraj, w zeszłym tygodniu, to wczoraj to był weekend, w zeszłym tygodniu usłyszałam od jednej z pań, która powiedziała, że bardzo się cieszy, że ta edukacja zdrowotna staje się obowiązkowa.
7: Ale na razie 30%, przynajmniej
8: ponieważ,
7: jeśli chodzi, gdy była nieobowiązkowa.
8: Właśnie, ale ona powiedziała, bo jej syn nie chodził, bo trudno go było przekonać w momencie, w którym z klasy większość dzieci nie chodziła. Natomiast w momencie, w którym to jest obowiązkowa, dla niej nie ulega żadnej wątpliwości.
7: Oj, to zdecydowanie powiem pani, to tak jest zazwyczaj, jeżeli coś jest nieobowiązkowe, jeżeli coś się staje obowiązkowe, to wtedy dużo łatwiej nas przekonać do tego, że to trzeba robić,
8: tak,
7: wie pani?
8: Ale chodzi o to, że to nie chodziło o to, że rodzice często decydowali, tylko dzieciaki wymuszały, można powiedzieć, to często na rodzicach mówiąc, ale przecież nikt nie chodzi, albo zrobili mi to na szóstej, o szóstej w piątek, albo zrobili mi to rano o 7:45 czy o 7:30.
7: Wiceszefowa resortu edukacji, ale też polityczka Koalicji Obywatelskiej. Czy Koalicja Obywatelska przygotowuje się do tego, żeby położyć na stół kolejny raz projekt o statusie osoby najbliższej wobec weta prezydenta?
8: Nie, jest deklaracja ze strony pani Katarzyny Kotuli, która przygotowywała ten projekt, że nie będziemy drugi raz składać tego, ponieważ przygotowaliśmy projekt,
7: to znaczy,
8: który
7: że w tej kadencji się nie da załatwić tej sprawy,
8: Może zacznę od tego, że przygotowaliśmy projekt, który był maksymalnie taki kompromisowy. Tam już właściwie w tym projekcie pozostało bardzo niewiele. To było nie w Urzędzie Stanu Cywilnego, tylko u notariusza. To była umowa, która nie dawała od razu wspólnoty majątkowej, tylko jeżeli była taka deklaracja.
7: No inne zdanie ma prezydent. To wiemy wszystko. Pani minister,
8: to prezydent obiecał w kampanii wyborczej, że dokładnie ustawę o statusie osoby najbliższej jest w stanie podpisać.
7: Pytanie,
8: i złamał tą obietnicę.
7: Co z tym zrobicie?
8: No teraz, po pierwsze ja bym chciała jeszcze wrócić do tej ustawy, bo myślę, że dla wielu Polaków to nie jest jasne, co po pierwsze w niej było i dlaczego to jest takie ważne. W tej chwili już prawie 30% dzieci rodzi się poza związkami formalnymi. W związku z tym to nie jest tylko rozwiązanie dla par nieheteronormatywnych, dla par jednopłciowych. To jest też rozwiązanie dla tych par, które się z różnych powodów nie decydują na ślub i mają dzieci i wychowują je poza jakimkolwiek związkiem formalnym.
7: Pytanie, co z tym zrobić?
8: To jest pierwsza
7: razie.
8: Rzecz. Druga rzecz, te pary, które są jednopłciowe. Naprawdę, mówi się, że pewne rzeczy możecie u notariusza, na przykład zgodę na to, żeby był wgląd do dokumentacji medycznej. No dobrze, ale nie załatwimy. Jeżeli na przykład mamy parę, która żyje ze sobą razem kilkadziesiąt lat, wspólnie kupili mieszkanie, ale nie mają wspólnoty majątkowej.
7: Pani opisuje sytuację, pani minister, o której my wszyscy wiemy. Natomiast no pytanie jest teraz takie, jak wybrnąć z tego
8: ludzi.
7: Pana? Oczywiście.
8: Co się w tej chwili dzieje? Po pierwsze, mamy w tej chwili transkrypcję tych małżeństw, które są zawierane za granicą. Jest to trochę przykre, że w państwie polskim okazuje się, że żeby mieć tą papier, to trzeba zawrzeć małżeństwo poza granicami kraju. Ja zawsze byłam zwolennikiem związków partnerskich, zawsze uważałam, że to jest sprawa, która powinna zostać załatwiona. Ale widzimy, że mamy prezydenta takiego, jakiego mamy. W związku z tym w tej chwili, no to jest oczywiście kwestia też interpretacji tego, co się dzieje z tymi, co po tej transkrypcji małżeństw, jakie uprawnienia. Wiemy już, że na przykład jeśli chodzi o rentę rodzinną, wiemy już, że pewne uprawnienia będą. Ale kwestia, nie wiem, ubezpieczenia zdrowotnego.
7: W tej kadencji uda się to załatwić, czy nie, pani zdaniem?
8: Co wymaga zmian ustawowych? Myślę, że nie, dlatego że pan prezydent chyba dość jednoznacznie nie chce pomóc Polakom. Najzwyczajniej w świecie on jest takim siewcą destrukcji w bardzo wielu kwestiach i w sprawie rzecznika praw ucznia i kwestii statusu osoby najbliższej w związku i był w sprawie kryptowalut, kiedy można było regulować ten rynek i chronić klientów. Po prostu pan prezydent najzwyczajniej w świecie uważa, że sypanie piasku w tryby pracy rządu, pracy parlamentu jest dobrym pomysłem na politykę.
3: Usłyszał Piotr Sanak od swojego gościa Katarzyny Lubnauer, wiceminister edukacji.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dwanaście minut po czwartej, tu pierwsza kawa z RMF FM we wtorek.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

pakujesz się na wakacje. Stylata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Mam, na które zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Witam. Ottawa chce rozmów z Waszyngtonem, po tym jak prezydent USA zapowiedział 50% cła na Kanadę. 20 nowoczesnych poziomierzy do monitorowania poziomu wody w kanałach deszczowych ma zostać zamontowanych w Krakowie. Coraz lepsze wyniki polskiego przemysłu. W czerwcu, rok do roku licząc, zanotowano wzrost o ponad 7,5%. Kanada odpowiada na nowe cła Donalda Trumpa. Premier Mark Carney oświadczył, że Ottawa jest gotowa do rozmów z Waszyngtonem, ale priorytetem pozostaje ochrona kanadyjskiej gospodarki. Podkreślił, że działania Kanady są odpowiedzią na wcześniejsze amerykańskie taryfy, które jego zdaniem naruszają umowę o wolnym handlu między USA, Kanadą i Meksykiem. Tymczasem politycy opozycji i przedstawiciele biznesu wzywają do zdecydowanej odpowiedzi na nowe 50% cła ogłoszone przez administrację Donalda Trumpa. Mają monitorować poziom wody w kanałach deszczowych i pozwolą służbom szybciej reagować podczas intensywnych opadów. Kraków chce zamontować 20 nowoczesnych poziomierzy. Urządzenia pojawią się w newralgicznych punktach kanalizacji, tłumaczy naszemu reporterowi Magdalena Wasiak z Zarządu Infrastruktury Wodnej w Krakowie.
3: Sonda będzie na takim wysięgniku, będzie badać po prostu jak ten poziom wód się podnosi, zmienia, natomiast radar będzie wysyłał te dane. Poziomierze radarowe, one są już coraz częściej standardem w polskich miastach, to jest Warszawa, Bydgoszcz, tam gdzie są rzeki, Gdańsk, ale też na przykład Bytom, i dają obraz, jak wygląda, jak zachowuje się woda podczas deszczy nawalnych w zamkniętych kanałach deszczowych.
2: Na razie trwa przetarg, ale urządzenia mają zostać zamontowane jeszcze w tym roku.
4: To są fakty RMF FM.
2: Uwaga na fałszywe złoto na portalach ogłoszeniowych. To ostrzeżenie dla tych, którzy chcą kupić kruszec inwestycyjny z drugiej ręki. Oszuści oferują podrobione sztabki i fałszywe dokumenty sprzedaży, które przypominają te z autoryzowanych punktów. Przed procederem ostrzega Mennica Polska, informuje nasza reporterka Magdalena Greinert.
5: Oszuści, chcąc uwiarygodnić transakcje, prezentują sfałszowane paragony. Przypominają one dokumenty sprzedaży wystawiane przez Mennicę Polską i mogą wzbudzić zaufanie kupujących. Trudno też rozpoznać gołym okiem, czy sztabka jest ze szlachetnego kruszcu. Dlatego paragon albo faktura nie powinny być dla nas dowodem autentyczności. W razie wątpliwości można skontaktować się z Mennicą i zweryfikować dokumenty. Szczególnie powinni uważać ci, którzy planują zakup od osób prywatnych za ceny znacznie niższe niż te obowiązujące na rynku.
2: Polski przemysł notuje coraz lepsze wyniki. W czerwcu produkcja w tym sektorze gospodarki wzrosła o ponad 7,5%, licząc rok do roku. W faktach teraz dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
6: Analitycy mogą powiedzieć: wreszcie. Dawno nie było tak dobrego odczytu z rynku. Rynku, który od lat przeżywa mocne spowolnienie. W rzeczywistości jednak wynik ten może być nieco na wyrost. Pomógł kalendarz. To dane za czerwiec, a w tym roku miesiąc ten miał o jeden dzień roboczy więcej niż czerwiec roku 2025. W statystyce jeden dzień ma ogromne znaczenie. Inny ważny czynnik to utrzymujący się jeszcze efekt programu SAFE. Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, to od choćby pojazdy opancerzone czy czołgi, wzrosła rok do roku o 25%. To nieco poprawia ogólny wynik. W dół dane o przemyśle ciągną trzy branże. Produkcja wyrobów tytoniowych, tekstylnych, a więc odzież i obuwie, a także produkcja mebli. Tu znowu widzimy spadek produkcji.
2: A sytuacja w sektorze gospodarki opisywał Igor Skrzypak. W wakacje zabieramy Was w faktach w podróż po najciekawszych kolejowych szlakach. Maciej Pałachicki wybrał się koleją liniowo-terenową na Górę Parkową w Krynicy Zdroju. Tam oryginalne wagoniki wyprodukowane w 1937 roku przez szwajcarską firmę Von Roll znów wożą turystów. Przejazd nimi to prawdziwa podróż do szalonych lat 30. O historii tej wyjątkowej kolejki z Pauliną Gwiazdą z Polskich Kolei Linowych rozmawiał reporter RMF FM.
7: Każdy może się przenieść do tych lat 30. i zobaczyć, jak to tam naprawdę było. Bodo, Jan Kiepura i wiele innych sław tamtych czasów. I co najlepsze, my możemy wcielić się w ich rolę.
8: No i oczywiście nie byłoby lat 30. bez muzyki lat 30.
7: Tutaj mamy roztańczoną dekadę, gdzie możemy nauczyć się Charlestona, swingu i poczuć się jak prawdziwa gwiazda estrady tamtych lat.
8: No i tu wracamy do Krynicy lat 30. i już proszę bardzo, kolejka, jak widać na zdjęciu, jeździła.
7: Tak, mamy tutaj porównanie, możemy zobaczyć, jak wyglądało to w tamtych latach, a jak wygląda to w latach dzisiejszych?
8: Wszystko się zmieniło wokół, a kolejka ciągle taka sama.
7: I na tym polega piękno tego miejsca.
9: A jeszcze muzyczka. Kolejką przejazd jest super. W ogóle Krynica jest wspaniała.
2: A w Krynicy Zdroju był Maciej Pałachicki. Kolejna dawka sprawdzonych informacji punktualnie o 6:00. Na poranne wydanie zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Weryńskiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A na zegarach 5 minut po 5:00. Dzień dobry. Zaczynamy pięknie ten wtorek z pierwszym...

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: w radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu faktów na swoich miejscach są już Ewa Kwaśna i Tomasz Waryński. Dzień dobry.
2: Jesteśmy, dzień dobry. Witamy i zapraszamy. Mieszkańcy przygranicznej gminy Doruchusk na Lubelszczyźnie liczą straty po wielkiej nawałnicy.
3: Bardzo mocny opad gradu był. 15 minut.
4: Irańskie centra dowodzenia wojskowego, bazy rakietowe oraz systemy obrony powietrznej były celem kolejnych amerykańskich ataków na Iran.
2: Mistrzowie świata wrócili do kraju.
4: W Hiszpanii powitano najlepszych piłkarzy po mistrzowsku.
2: Na początek faktów o 6:00 jednak ważne informacje dla kierowców o utrudnieniach na drogach. Pożar ciężarówki na autostradzie A2 w pobliżu miejscowości Polaki na Mazowszu.
4: To jest odcinek między węzłami Siedlce Zachód i Groszki. Na czas akcji gaśniczej jezdnia jest zablokowana. Policja kieruje na objazd drogą krajową 92.
2: Problemy też na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem w pobliżu Nowej Wsi koło Torunia.
4: Ciężarówka zjechała z jezdni na pas zieleni w stronę Gdańska. Zablokowany jest lewy pas.
2: I jeszcze trasa S8 na obwodnicy Zambrowa w Podlaskiem.
4: Samochód osobowy uderzył w bariery w stronę Warszawy. Przejedziecie tylko pasem awaryjnym.
2: Trwa szacowanie strat po nawałnicy, która zniszczyła uprawy w przygranicznej gminie Doruchusk na Lubelszczyźnie.
4: Niektórzy z tamtejszych rolników nie zbiorą w tym roku żadnych plonów. Żywioł zniszczył je w ciągu kwadransa.
5: Strasznie wiało.
6: We wszystkie strony.
7: Deszcz z gradem padał.
3: Bardzo mocny opad gradu był. 15 minut.
8: Tyle zniszczeń?
3: Tak.
9: Wszystko pobite i ogród, i ziemniaki.
10: Całe szczęście, że rzepaki zdążyłem wykosić, bo rzepaki to nic nie da się nakosić.
11: Rzepak to zbity całkiem, do zera.
12: Wszystko poszło.
13: Zboże też?
12: Też.
14: Ponad 50% ziarna leży na ziemi.
12: Górków nie będzie.
13: Coś ocalało z upraw?
15: Nie, nic tu nie ma. Nawet jabłonie, tak zbite, jabłka obite.
14: Soja, ziemniaki.
12: Kukurydza wyłożona.
14: Nie ma nic, nie ma co zbierać.
12: To była chwila, moment. Chwila, moment przeszło.
2: Usłyszał od mieszkańców reporter RMF FM Dominik Smaga.
16: Aktualny obraz faktów.
4: To była 10. noc z rzędu z amerykańskimi bombardowaniami w Iranie.
2: Siły USA zaatakowały m.in. centra dowodzenia wojskowego, bazy rakietowe oraz systemy obrony powietrznej. Ze szczegółami korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
17: Dzień dobry. Jak twierdzą anonimowo, amerykańscy urzędnicy wolą Trumpa jest, by władze w Teheranie odpowiedziały za niedawną śmierć amerykańskich żołnierzy. Uderzenia będą kontynuowane, dopóki prezydent USA nie zdecyduje inaczej. Dowództwo napisało w oświadczeniu, że tak jak poprzednio, ich celem jest dalsze ograniczenie zdolności militarnych Iranu, wykorzystywanych do ataków na żeglugę handlową w cieśninie Ormus. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Wieczorem Departament Stanu wydał ostrzeżenie do Amerykanów na całym świecie.
4: Ze względu na podwyższone napięcie na Bliskim Wschodzie, sytuacja bezpieczeństwa pozostaje złożona i istnieje możliwość nieprzewidzianej eskalacji, napisano w oświadczeniu. Wielka Brytania ma nowego premiera.
2: Wczoraj oficjalnie został nim Andy Barham, były burmistrz Manchesteru. To już 7. szef brytyjskiego rządu od 2016 roku.
18: This a moment for reflection and new.
4: To chwila, która skłania do refleksji i wyznaczania nowych celów. Wymaga ona od mojego pokolenia polityków podniesienia poziomu naszej pracy i sprostania nowym wyzwaniom. Wielka Brytania musi pokazać światu, że potrafimy odzyskać naszą stabilność i właśnie to jest naszym zadaniem, mówił Andy Barham podczas swojej pierwszej konferencji na Downing Street.
2: Nowy premier pracuje już nad skompletowaniem składu swojego gabinetu. A teraz wielki powrót. Hiszpanie wrócili do kraju.
4: W Madrycie powitano ich jak na piłkarskich mistrzów świata przystało.
2: I o tym wielkim powitaniu Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
19: Pierwsze emocje na lotnisku. Tam drużyna zrobiła sobie m.in. wspólne zdjęcie z pucharem na tle samolotu. No po przylocie do kraju oczywiście na piłkarzy czekali kibice, ale czekały też obowiązki, chociażby spotkanie z premierem czy z królem Hiszpanii. Kiedy grała nasza drużyna, to my wszyscy razem graliśmy. To jest bowiem drużyna całego narodu. Teraz wygraliście. Wygraliście dla Hiszpanii. To był wielki przywilej, że mogliśmy was oglądać w finale, celebrować wspólnie z wami moment otrzymania trofeum. Teraz witam was w domu. Tak mówił król Filip VI, który w niedzielę oglądał finał mistrzostw z trybun stadionu w New Jersey. No a wreszcie wieczorem przejazd odkrytym autokarem ulicami Madrytu na Plaza de Cibeles, gdzie odbyła się ta wielka feta. Z piłkarzami świętowały tysiące fanów. A przypomnę, że Hiszpanie wygrali mundial dopiero po raz drugi w historii.
4: A pierwsze o poranku wydanie faktów sportowych RMF FM za pół godziny.
2: Zapraszamy o 6:30.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wincra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: 10 stopni teraz na południu w górach, no ale to są góry, więc tam ludzie mają długie spodnie, więc nikt nie zmarznie. Na cieplej w Gdańsku, tam 15 na termometrach. W południe na tych termometrach zobaczymy 15 stopni w Suwałkach, 14 w Łodzi, to nasz będzie biegun zimna, i 21 kresek zobaczymy na termometrach w Gorzowie Wielkopolskim. Co nas czeka po południu? O 17 22 stopnie w Poznaniu, 22 we Wrocławiu. Na wschodzie dzisiaj chłodniej, w Olsztynie nawet 13.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Sprawdźmy jeszcze biomet i teraz biomet...
0: RMF 5.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: W całej Polsce można będzie dziś usłyszeć syreny alarmowe.
2: To w ramach ogólnopolskich ćwiczeń.
3: Będą uruchamiane 3-minutowe, modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu, lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy. W związku z tym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań.
1: Mówi Luiza Jurgiel-Żyła, rzecznik wojewody mazowieckiego.
2: Ćwiczenia Alarm 26 rozpoczną się za pół godziny, punktualnie o 7, potrwają do 19.
1: Problemy na Krajowej Dziesiątce w Stryszku w Kujawsko-Pomorskim.
2: Z ciężarówki wypadł ładunek, zablokowana jest część pasa na jezdni w kierunku Bydgoszczy. Policja kieruje ruchem wahadłową.
1: Międzynarodowy Fundusz Walutowy zakończył przegląd warunków finansowania Ukrainy. Był to ostatni warunek zwiększenia pomocy dla tego kraju.
2: Kolejna transza wypłaty dla Kijowa opiewa na niemal 700 milionów dolarów.
1: W ramach 4-letniego programu rozszerzonego mechanizmu finansowania Ukraina ma łącznie otrzymać ponad 15,5 miliarda dolarów.
2: Zdaniem funduszu Ukraina utrzymała stabilność makroekonomiczną i finansową mimo toczącej się wojny.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: Reprezentacja Hiszpanii powitana w Madrycie.
2: I o tym wielkim powitaniu w faktach sportowych RMF FM witamy Patryka Serwańskiego.
8: Dzień dobry. No, piłkarzom przez wiele godzin towarzyszyły tłumy fanów. Przejazd otwartym autokarem ulicami Madrytu trwał ponad 2 godziny. Po spotkaniach z premierem i królem przyszedł czas na świętowanie z kibicami. Fani czekali na złotą drużynę na Plaza de Cibeles. Tam głos zabrał m.in. selekcjoner Hiszpanów Luis de la Fuente.
9: To dla mnie zaszczyt móc prowadzić tę drużynę, podobnie jak dzielić te chwile z moim sztabem i wszystkimi, którzy pracują na rzecz drużyny. Zapomniałem wspomnieć o czymś, co powiedziałem też 2 lata temu. Razem jesteśmy silniejsi. Niech żyje Hiszpania. No, dla Hiszpanów to jest 2. mistrzostwo świata w historii. Żałobie pogrążył się natomiast angielski futbol. Wczoraj zmarł bowiem Kevin Keegan, jedna z najbarwniejszych postaci lat 70. Charyzmatyczny napastnik z charakterystyczną fryzurą. W Wielkiej Brytanii miał wręcz status celebryty. No a ten czas wykorzystał, nagrywając m.in. kilka piosenek, które trafiły później na listy przebojów. Sukcesy odnosił z Liverpoolem, później jako zawodnik niemieckiego HSV 2-krotnie odbierał też złotą piłkę. Keegan miał 75 lat. Na początku tego roku poinformował o tym, że walczy z nowotworem. 16. lokata Klaudii Zwolińskiej w próbie czasowej w krosie to pierwsza odsłona mistrzostw świata w kajakowym slalomie, które odbywają się w Oklahoma City. Polka liczyła na nieco lepszy występ.
10: Są to kwalifikacje pod dalszego krosa i to trochę świadczy o tym, jak będziemy rozlosowani, ale już widziałam listy startowej i nieźle, jest okej. Okay. Na Mistrzostwach Świata w zeszłym roku, gdzie miałam medal, to byłam tak rozlosowana, że miałam chyba najgorszy bieg pierwszy, jaki mogłam wylosować, bo z najlepszymi zawodniczkami na świecie startowałam, więc to nie ma zasady.
8: Tłumaczyła nasza kajakarka.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
11: Magdalena Karwat-Marek, zobaczmy, co w pogodzie.
12: No znowu ta wakacyjna pogoda tak do końca nie przypomina lata. Nad Polską znajdzie się dzisiaj raczej to takie chłodne powietrze, z tych chłodniejszych, i będą tak najwyżej 22 stopnie.

0: cieplej zapowiada się w Zielonej Górze i w Szczecinie. A jak chłodne powietrze, no to co to oznacza? Deszcz i wiatr. Taka sytuacja zapowiada się szczególnie nad morzem, na Warmii i na Mazurach, a w okolicach Białegostoku mogą być nawet burze.
1: Chłodne powietrze, ale może ciepłe przyjdzie w zimie.
0: No może właśnie.
2: RMF 5.

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Informacje dla was, mamy dla was fakty. Ewa Kwaśny i Tomasz Waryński przy mikrofonach. Zapraszamy.
2: A na początek mamy ważne informacje o utrudnieniach dla kierowców podróżujących A4 na Opolszczyźnie oraz trasą S8 w Warszawie.
3: Rząd chce wyrównać emerytury sprzed 2012 roku. Projekt ustawy już gotowy.
2: Nie wszyscy będą jednak zadowoleni. Ze szczegółami dziennikarz RMF FM.
3: W faktach także o problemach branży turystycznej na Dolnym Śląsku w Pilchowicach. Ciężarówka wpadła do rowu na autostradzie A4 na Opolszczyźnie w rejonie miejscowości Sarny Małe.
2: To jest odcinek między Opolem a Brzegiem w stronę Wrocławia. Zablokowany jest prawy pas.
3: Korek na trasie S8 w Warszawie.
2: Na zjeździe w Aleje Prymasa Tysiąclecia osobówka uderzyła w bariery. Zjazd S8 jest zablokowany.
3: W kierunku Łodzi kierowców czeka powolny przejazd. Korek ma już kilka kilometrów.
4: Co z tego będzie faktem?
2: Jest projekt ustawy, która ma wyrównać świadczenia wcześniejszych emerytów.
3: Chodzi o część osób, które skorzystały z takiej możliwości przed rokiem 2012. Teraz ich świadczenia są zaniżone. Problem może dotyczyć nawet 300 tysięcy osób.
2: W porannych faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
5: Dzień dobry.
2: Witamy Igorze. Czy projektowana ustawa naprawi sytuację?
5: Naprawi, ale nie tak jak niektórzy emeryci mogliby oczekiwać. Ustawa w obecnej wersji zamknie drogę do nowych postępowań w sądzie, a droga sądowa to jedyna ścieżka do walki o wyrównanie za poprzednie lata zaniżonej emerytury. Projekt wprowadza współczynnik, na podstawie którego przyszłe świadczenia będą zwiększone. Gwarantuje on, że emerytura nie będzie niższa niż do tej pory, ale ogranicza też górny pułap. Pod tym względem to rozwiązanie kompromisowe. Część prawników uważa też, że ustawa nie realizuje wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, ale w resorcie pracy i polityki społecznej usłyszałem, że nie było to nigdy celem ustawy, bo wyrok Trybunału nie został opublikowany. Stało się tak ze względu na wadliwie wybrany skład. Formalnie ustawa naprawcza powstała niezależnie od orzeczenia Trybunału.
3: Remont tamy w Pilchowicach i masowe śnięcie ryb w Bobrze spowodowało, że branża turystyczna w całej okolicy notuje ogromne straty.
2: Osoby, które utrzymywały się z atrakcji na wodzie, zostały pozbawione możliwości zarabiania. Zbiornik jest całkowicie opróżniony. To konieczne, aby wyremontować zaporę.
3: Z kolei na rzece obowiązuje zakaz wszelkiej aktywności z powodu skażonej wody, mówi Krzysztof Czaplicki, który musiał zamknąć swoją agroturystykę i przystań.
6: Wszystkie firmy kajakowe, które przyciągały masę ludzi i pływały, no po prostu wszystkie nie mogą pracować, a to jest cały łańcuszek, bo w ślad za tymi firmami idą agroturystyki, tak, to idą sklepy, to idzie wszystko, to jest cały region został na jakiś czas położony. Teraz, żeby odbudować to dobre imię, to trzeba najpierw, żeby woda została przywrócona do możliwości z niej korzystania, no a później duże nakłady na to, żeby znów przyciągnąć turystów, bo wiadomo, jaki turysta dziś usłyszy, że woda śmierdząca albo skażona, już mu się to zapisze i później, żeby wrócić z powrotem na rynek z usługą, no to trzeba trochę czasu.
4: A macie szczyt sezonu?
6: Mamy szczyt sezonu, także ten sezon jest już stracony. Po prostu czuję się oszukany.
2: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska i o problemach tej właśnie branży turystycznej będziemy mówić jeszcze w faktach.
3: Za nami 3 tygodnie wakacji. Wszystko przebiega tak, jak zaplanowaliście.
2: A może są jakieś wakacyjne zaskoczenia?
3: No, sprawdzamy to w Sopocie.
7: Ciepłe morze. W porównaniu do innych lat, to może naprawdę ciepłe w tym roku. No tak ogólnie, że właśnie czuć wakacje. Czuć tą atmosferę, że jest ciepło, jest fajnie. No, czuć wakacje po prostu.
8: Dla pana pozytywne zaskoczenie wakacji?
9: A, że panią. Same pozytywne. Wszystko ładnie, pięknie.
10: O, obiad.
8: A co pan jadł?
10: Rybkę.
8: O, dobrą rybkę.
10: Tak, bardzo dobrą.
8: Czy te paragony grozy są, czy nie?
10: Średnie. Na pewno na kawę, na paragon jest drogi.
11: Ceny nie są wysokie, jedynie kawa, ciasto. Nas zaskoczyła cena.
2: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. I na koniec jeszcze Madryt.
3: Stolica Hiszpanii oszalała z radości po wygranym mundialu. Na placu Cibeles z piłkarzami świętowało około 60 tysięcy kibiców.
2: Symbolicznie wzniesiono najcenniejsze piłkarskie trofeum.
3: Mistrzowie świata.
2: Wcześniej złotą drużynę przyjęli król Filip VI i premier Pedro Sanchez, a bohaterowie mundialu przejechali ulicami stolicy odkrytym autobusem.
3: To drugi tytuł mistrzów świata w historii Hiszpanów, no i pierwsza taka feta od 16 lat.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Mogliby nasi jeździć takim autobusem po Warszawie,
12: też
1: nie? Ale
12: sobie
1: po
12: to
1: co? Ale po co? Nie,
12: no właśnie, no gorące powitania mistrzów świata w Madrycie, ale tak gorąco w pogodzie dzisiaj nie będzie, bo w wakacyjnej prognozie pogody nie zabraknie akurat deszczu. Na północy kraju pada już właściwie od samego rana. Nad morzem, na Warmii i na Mazurach będzie padało aż do późnego popołudnia, a w okolicach Łomży czy Suwałk w drugiej części dnia pojawią się burze. Deszcz nie ominie też centralnej Polski.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: W Hiszpanii Madryt, u nas dramat. No. Chociaż nie, no to nie jest taki dramat.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Zderzenie busa z autem osobowym na trasie S3 w pobliżu miejscowości Trzebiszewo w Lubuskiem.
2: To odcinek między Gorzowem Wielkopolskim a Skwierzyną. Jezdnia w kierunku Zielonej Góry jest zablokowana.
1: Zablokowana także Krajowa Dziesiątka w miejscowości Stryszek w Kujawsko-Pomorskim. To odcinek między węzłami Bydgoszcz Południe, Toruń Zachód.
2: Ciężarówka wjechała tam do rowu i blokuje przejazd w stronę Bydgoszczy. Z utrudnieniami powinniście się liczyć jeszcze co najmniej przez 3 godziny. Policja kieruje was na objazd.
1: Stany Zjednoczone krytykują działania Chin na Morzu Południowochińskim.
2: Waszyngton określił zachowanie chińskich służb wobec filipińskich marynarzy jako niebezpieczne i agresywne.
1: Do incydentu doszło w pobliżu drugiej płcizny Tomasa, czyli spornego obszaru, do którego roszczą sobie prawa oba państwa. Według Manili chińska straż przybrzeżna zraniła jednego z marynarzy pałką.
2: Pekin twierdzi z kolei, że to filipińska jednostka sprowokowała starcie. Na miłośników długodystansowych wędrówek czeka nie lada gratka. Na mapie Europy pojawił się wyjątkowy szlak turystyczny.
1: Wolf Trail to licząca 3,5 tysiąca kilometrów trasa, która prowadzi z polskiego wybrzeża Bałtyku aż do włoskiego Triestu nad Adriatykiem.
2: Szlak Wilka przebiega w sumie przez 6 państw: Polskę, Niemcy, Austrię, Szwajcarię, Słowenię i Włochy.
1: Przejście całej trasy zajmuje zazwyczaj od 4 do 6 miesięcy. Łączna suma podejść przekracza 78 kilometrów, co odpowiada mniej więcej 9-krotnie zdobyciu Mount Everestu, liczonemu od poziomu morza do szczytu.
2: No i z tego właśnie względu Wolf Trail jest propozycją skierowaną do osób z doświadczeniem i odpowiednim przygotowaniem kondycyjnym. Ale może znajdą się tacy odważni.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Magdalena Karwat-Marek.
5: Chciałabym, żebyśmy się tak...
3: RMF 5.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, w tym momencie mamy dla was kolejną porcję porannych faktów. Ewa Kwaśny i Tomasz Waryński. Prosimy bardzo.
2: Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło rodzinny gang zajmujący się przemytem narkotyków.
3: 12 osób usłyszało zarzuty.
2: Rząd zajmie się dziś zmianami w ochronie zdrowia.
3: Na stole m.in. wynagrodzenia lekarzy i czas ich pracy.
2: Ten temat już za moment w porannej rozmowie w RMF FM.
3: Gościem Piotra Selaka dziś minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Rodzinny gang narkotykowych przemytników rozbity przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji.
2: W prokuraturze okręgowej w Krakowie zarzuty usłyszało 12 osób, 9 z nich trafiło do aresztu.
3: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Co wiadomo o podejrzanych?
4: Trzątej grupy stanowili członkowie jednej rodziny. Na czele stał mężczyzna odbywający karę więzienia, który zza krat kierował gangiem. Żona szefa grupy odpowiadała za pranie pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami. Inny krewny odpowiadał za organizowanie odbiorców i koordynowanie sprzedaży. Narkotyki były regularnie przywożone do Polski z Hiszpanii. Trafiały głównie na Śląsk i do Małopolski. Podczas przeszukań podejrzanych znaleziono znaczne ilości mefedronu, kokainy, marihuany i haszyszu. Do tego policjanci zabezpieczyli broń palną z amunicją. Podejrzani to Polacy w wieku od 27 do 53 lat, mają zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także przemytu narkotyków na dużą skalę i handlu nimi.
3: Dziś rząd ma się zająć pierwszymi rozporządzeniami przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia.
2: Wśród planowanych zagadnień wynagrodzenia i czas pracy medyków.
3: Słuchacze, z którymi rozmawiamy, podkreślają problem z dostępem do specjalistów.
2: A jak oceniają proponowane 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza?
5: No moim zdaniem na 240 zł na godzinę to nie jest wygórowana stawka. Jeżeli jest już starszy lekarz i ma wiedzę, doświadczenie, serce, no to wtedy oczywiście należy mu się większa stawka.
6: Teraz ceny są tak wysokie, że normalnych ludzi po prostu jest na takie wizyty nie stać. A ludzie właśnie był na wizycie u pana doktora, u stomatologa i zapłaciliśmy za wizytę 1150 zł.
7: Ten limit zarobków coś poprawi?
6: Mi się wydaje, że taka kompleksowa reforma. Po prostu nie powinno być takiej przepaści, że taki szary człowiek dowiaduje się o zarobkach tych lekarzy. To powinno się zmienić.
3: Usłyszała w Skierniewicach nasza reporterka Magdalena Greinert.
8: Poranna rozmowa. Tu padają ważne słowa.
2: Piotr Selak i jego gość.
3: Dzień dobry, witamy.
9: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 8 jest Jolanta Sobierańska-Grenda, szefowa resortu zdrowia. Dzień dobry, pani minister.
10: Dzień dobry.
9: Pani jest lękliwą osobą?
10: No nie.
9: Nie? Czyli nie boi się pani starcia ze światem medyków o 240 zł brutto za godzinę?
10: To nie jest starcie, to jest dialog w związku z tym, że pracuję w środowisku medyków. Od ponad 20 lat to jest na pewno kwestia wypracowania kompromisowych rozwiązań.
9: A ten kompromis i ten dialog ma polegać na tym, że pani przedstawia propozycję, a lekarze mają się zgodzić?
10: Propozycja została przedstawiona, zresztą tak jak lekarze podkreślają, ale nie tylko lekarze. To jest propozycja, która w przestrzeni publicznej funkcjonuje od wielu miesięcy, więc myślę, że w związku z tym, że nic nowego na stole się nie pojawia, jest powszechnie akceptowana.
9: A lekarze mówią, że nie znają szczegółów. Kiedy pani przedstawi szczegóły?
10: Projekt ustawy będzie skierowany do konsultacji społecznych, zresztą o wstępnych założeniach rozmawialiśmy zarówno z Naczelną Radą Lekarską, jak i przedstawiałam te założenia również na zespole trójstronnym w zeszłym tygodniu. Ale także wtorek, to nie jest nic tajemnego.
9: A słyszałem od premiera, że we wtorek mieliśmy się dowiedzieć, jak będzie reformowana służba zdrowia. Dzisiaj pani idzie na rząd i nie przedstawi pani wszystkich założeń dotyczących i całego projektu ustawy, tylko będzie pani mówiła o rozporządzeniach. Dlaczego?
10: Nie, dzisiaj na Radzie Ministrów jest punkt, który jest poświęcony pakietowi zmian. Natomiast musimy pamiętać, że tutaj mamy dwie ścieżki legislacyjne. Dwie propozycje będą w formie projektów ustaw, natomiast pięć kolejnych to są rozporządzenia ministra zdrowia, więc będę je dzisiaj przedstawiała Radzie Ministrów
9: w
10: sposób kompleksowy.
9: Od roku pani kieruje resortem zdrowia. Dlaczego pani do tej pory nie przedstawiła całego kompleksowego problemu rozwiązania tych wszystkich kłopotów?
10: Od roku prawie 300 rozwiązań legislacyjnych w moim resorcie.
9: Resort, o ile dobrze
10: cieszę
9: pamiętam.
10: Cieszę się, że pan redaktor policzył 12, tak bym powiedział 12, które podpisał pan prezydent. W związku z tym 12 ustaw zaakceptowanych. Wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry wynik, biorąc pod uwagę to, że staramy się i moją misją od samego początku była polityczne podejście do zdrowia, więc ten wynik w postaci podpisanych ustaw i funkcjonujących w porządku prawnym jest naprawdę...
9: 240 zł za godzinę pracy brutto dla lekarza, dla wszystkich lekarzy?
10: Do 240 zł ma być to przelicznik, który będzie stosowany w podmiotach, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Natomiast co będzie zaszyte w całej tej puli, to już będzie zależało od dyrektora.
9: Ani złotówki więcej powyżej 240, także rozumiem dla tych specjalistów, których jest 3-4 w kraju?
10: Dzisiaj proponujemy do 240 zł brutto i myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra stawka, biorąc pod uwagę to, że możemy dopracować do 2 etatów, czyli ponad 70 tysięcy złotych brutto. Przypominam, że w większości te kwoty dotyczą osób, które są przedsiębiorcami, pracują na B2B.
9: I rozumiem, że konieczność pracy na etacie, jeżeli ktoś chce pracować w publicznej służbie zdrowia?
10: Dzisiaj jest również spora grupa medyków, którzy pracują na umowach o pracę. Myślę, że docelowo taki faktyczny
9: spora
10: model
9: grupa?
10: Powinniśmy
9: pani
10: osiągnąć.
9: Minister, pani wie doskonale, że przede wszystkim lekarze pracują przede wszystkim na kontraktach. O ile dobrze pamiętam, to jest 70-80%.
10: Lekarze faktycznie wybierają formę kontraktową. Mamy tutaj również korzystne opodatkowanie, jeżeli chodzi o tą formę zatrudnienia. Natomiast już w grupie pielęgniarek i pozostałych zawodów medycznych po wejściu w życie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu ta chęć do przychodzenia na umowę o pracę jest dużo większa.
9: Jeżeli będę pracował na umowie o pracę w szpitalu, będę mógł pracować na kontrakcie w prywatnej służbie zdrowia?
10: Jeżeli będzie zgoda pracodawcy, to tak.
9: A jeżeli nie będzie zgody?
10: Jest to ustalenie już z pracodawcą. Chcemy dokładnie wiedzieć przede wszystkim w jakich zasobach, które są zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jest wykazywany potencjał medyków.
9: Wie pani, co mówią lekarze? Mówią, że to może być bat na niepokornych lekarzy ze strony dyrektorów.
10: Ja myślę, że naprawdę... Mając długoletnie doświadczenie w pracy i z lekarzami, z innymi środowiskami medycznymi, nie określałabym tutaj tego słowa batem. My chcemy po prostu wiedzieć, gdzie potencjał danego medyka jest wykorzystywany.
9: Jolanta Sobierańska-Grenda, szefowa resortu zdrowia, razem z nami w rozmowie o 8 słuchaczom RMF FM. Pięknie dziękujemy, ale zostajemy oczywiście w naszym radiu internetowym RMF24 i w naszych mediach społecznościowych i tam kontynuujemy nasze spotkanie.
2: Dziękujemy. Piotr Sarak i minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Ta rozmowa trwa w sieci.
3: A my już polecamy fakty o 8.30.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Magdalena Karwat-Marek, prognoza pogody, co tam się dzieje?
11: No właśnie, co tam się dzieje, nasz Przemek Skowron, czyli ja. Wróciłeś do domu po urlopie i mnóstwo prania jest w domu, słyszałam. I pewnie sporo naszych słuchaczy jest w podobnej sytuacji.
1: Znaczy, to pranie nie jest w domu, tylko na tarasie jest.
11: No na tarasie jest. No i właśnie, jeśli mieszkacie na przykład w Lublinie, w Skierniewicach, w Ostrołęce, to dzisiaj nie radzę robić tak jak Przemek. Tego prania nigdzie nie zostawiamy, bo będzie padało. W Krakowie, sucho, możesz pranko zostawić.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: To dobrze, bo się bałem, że im powiesz, że muszę zostawić program i lecieć ratować pranie.
0: RMF 5.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: Oczywiście zależy od sposobu wykorzystania AI. Jeśli zadbamy o to, by była narzędziem wspierającym naukę, pobudzającym do rozwoju, wyjdziemy na tym lepiej.
1: Naukowcy też zastanawiają się nad prawnymi aspektami tworzenia systemów AI.
0: I zwracają uwagę, że słabe regulacje sztucznej inteligencji mogą być groźniejsze niż ich brak, a nieodpowiednio zaprojektowane przepisy mogą paradoksalnie prowadzić do większego ryzyka dla użytkowników. Chodzi o to, by nie przerzucać odpowiedzialności tylko na firmy wdrażające AI w praktyce, bo to mogłoby sprawić, że główni twórcy modeli AI inwestycje w bezpieczeństwo ograniczą.
2: Grzegorz Jasiński z najnowszymi informacjami dotyczącymi wciąż, prawda, rozwijającej się
0: nieustannie
2: sztucznej inteligencji.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
4: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: Polskie kluby rozpoczynają walkę o Champions League, druga runda eliminacji.
2: I z tymi informacjami już teraz w kolejnych faktach sportowych RMF FM. Witamy Patryka Serwajskiego.
6: Dzień dobry. Na początek to będą wyjazdowe pojedynki. O 19:00 Lech Poznań zagra z mistrzem Danii, czyli drużyną Orhus. O 20:00 Górnik Zabrze zmierzy się z wicemistrzem Turcji Fenerbahçe Stambuł. W ekipie kolejorza świadomość, że rywal ma swoje argumenty. No zresztą Orhus dość niespodziewanie wygrało ligowe rozgrywki w Danii. No to zespół nieco podobny do nas. Mają swoją filozofię gry. Nie spodziewam się, by dostosowywali się do nas. Raczej zagrają po swojemu. Analizowaliśmy ich, znamy ich mocne strony i tych kilka słabości, które spróbujemy wykorzystać. Tak mówił trener Lecha Nils Frederiksen. Lech rywala ma niełatwego, ale co mają powiedzieć w Zabrzu? Górnik wraca do europejskich pucharów po wieloletniej przerwie, a na początek wicemistrzów Polski czeka wyjazdowy mecz w Stambule ze wspomnianą drużyną Fenerbahçe.
7: To jest zespół gwiazd, i oni celują bardzo, bardzo wysoko i myślę, że Górnik Zabrze po 8 latach powrotu do europejskich pucharów wylosował najgorzej jak mógł. Natomiast ma ten spadochron w postaci baraży ewentualnie do Ligi Europy i ewentualnie jeszcze do Ligi Konferencji.
6: Oceniał były piłkarz Marek Jóźwiak. Dość powiedzieć, że Turcy latem kupili z Olimpiku Marsylia Masona Greenwooda. Anglik kosztował 39 milionów euro, a to więcej niż wartość całej kadry Górnika. Zuza Witych chce zostać olimpijką. Mistrzyni świata w narciarskim freeride ma na to szansę, bo jej dyscyplina znajdzie się w programie kolejnych zimowych igrzysk. Zawodniczka podkreśla, że organizatorzy na pewno znajdą odpowiednią lokalizację.
8: Przyszłe igrzyska są w Alpach Francuskich. Jest to teren perfekcyjny do rozgrywania tego typu zawodów. Także tutaj terenu do rozegrania tych zawodów w takim właśnie prawdziwym wydaniu absolutnie nie zabraknie.
6: Rozmowa z Zuzą Witych o freeride i perspektywach rozwoju tej dyscypliny jest na rmf24.pl.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
4: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: Zobaczmy, co się dzieje w pogodzie. Magdalena Karwat-Marek.
9: Nasz słuchacz napisał pod 3322, że w Polsce jest dużo miejscowości o nazwie Lisewo. Sprawdziłam i to prawda, jest ich co najmniej 4 i we wszystkich tych Lisewach w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim dzisiaj będzie padało. Temperatura, powiedziałabym, taka znośna, tak 17-18 stopni. Zresztą to jest taka temperatura, która dzisiaj będzie często w Polsce się pojawiać.
1: No to w takim razie, gdyby ktoś marzł, albo gdyby temu komuś było za gorąco, bo to też...
10: RMF 5.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Do was kolejną porcję faktów. Ewa Kwaśny i Tomasz Waryński. Zapraszamy.
2: Kiedy poznamy szczegóły projektu ustawy w sprawie zmian w ochronie zdrowia?
3: Posłuchajcie, co na ten temat mówiła w porannej rozmowie w RMF FM szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: Naprawa torów zakończona po piątkowym wykolejeniu składu towarowego.
3: Pociągi znów jeżdżą między Wierchomlą a Piwniczną.
2: Przedsiębiorcy turystyczni z okolic Pilchowic na Dolnym Śląsku domagają się rekompensat.
3: Chodzi o straty z powodu remontu tamy i katastrofy ekologicznej na Bobrze. To nie jest tajemnica. Tak minister zdrowia odpowiada na pytania o szczegóły projektu ustawy w sprawie zmian w ochronie zdrowia.
2: Dziś rząd ma się zająć pierwszymi rozporządzeniami przygotowanymi przez resort zdrowia. Chodzi m.in. o wynagrodzenia i czas pracy lekarzy.
3: Jolanta Sobierańska-Grenda w porannej rozmowie w RMF FM zaznacza, że jedna z propozycji jest taka, by lekarze zarabiali do 240 zł brutto za godzinę.
4: To jest propozycja, która w przestrzeni publicznej funkcjonuje od wielu miesięcy, więc myślę, że w związku z tym, że nic nowego na stole się nie pojawia, jest powszechnie akceptowana.
5: A lekarze mówią, że nie znają szczegółów. Kiedy pani przedstawi szczegóły?
4: Projekt ustawy będzie skierowany do konsultacji społecznych. Zresztą o wstępnych założeniach rozmawialiśmy zarówno z Naczelną Radą Lekarską, jak i przedstawiałam te założenia również na zespole trójstronnym w zeszłym tygodniu. Ale to nie jest nic tajemnego.
5: A słyszałem od premiera, że we wtorek mieliśmy się dowiedzieć, jak będzie reformowana służba zdrowia. Dzisiaj pani idzie na rząd i nie przedstawi pani wszystkich założeń dotyczących i całego projektu ustawy, tylko będzie pani mówiła o rozporządzeniach. Dlaczego?
4: Nie, dzisiaj na Radzie Ministrów jest punkt, który jest poświęcony pakietowi zmian.
2: Usłyszał Piotr Salagot, minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.
3: O tych propozycjach już za chwilę porozmawiamy w naszym informacyjnym radiu RMF24. Naszym gościem będzie senator Lewicy Wojciech Konieczny, lekarz i były wiceminister zdrowia.
2: Pociągi znów jeżdżą linią kolejową między Wierchomlą a Piwniczną.
3: PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły naprawę torowiska uszkodzonego po piątkowym wykolejeniu pociągu towarowego. Wymieniono szyny i podkłady na odcinku około kilometra, a dziś rano przejechał tam pierwszy skład.
2: Z rzeki Poprad będą wyciągane wagony, ale nie wpłynie to na ruch pociągów.
3: A teraz uwaga kierowcy w Trójmieście. Na obwodnicy Trójmiasta w pobliżu węzła Gdynia-Chważno zderzyły się dwa samochody osobowe.
2: Zablokowany jest lewy pas w kierunku Łodzi. Zablokowana jest też droga krajowa nr 10 w Stryszku koło Bydgoszczy.
3: Jak już podawaliśmy w faktach, ciężarówka z przyczepą całkowicie zatarasowała drogę.
2: Wyznaczono objazd przez Bydgoszcz w kierunku parku przemysłowo-technologicznego.
3: Przedsiębiorcy turystyczni z okolic Pilchowic na Dolnym Śląsku chcą rekompensat za straty z powodu remontu tamy i katastrofy ekologicznej na Bobrze.
2: Podczas osuszenia jeziora doszło do masowego pomoru ryb. Zakaz kąpania się w rzece obowiązuje do dziś, więc turyści masowo odwołują przyjazdy.
3: Z kolei w jeziorze wody nie będzie przez półtora roku.
6: Jak jest woda, są łodzie, są kajaki, są rowery, są imprezy, pływa statek przede wszystkim, no to są ludzie. Nie ma statku, nie ma wody, nie ma działalności. W takiej sytuacji ludzie chcą rekompensaty, bo muszą płacić kredyty. My to powtarzaliśmy, my jeszcze nie podnieśliśmy się po powodzi. I teraz mamy kolejny cios, tak? Jak rozmawiamy z zarządem Toruna, ale było wiadomo, że będzie remont. Proszę panów, no trudno nagle zabrać agroturystykę do kieszeni i wyjechać na Mazury. I zaciągam kolejne zobowiązania u przyjaciół, żeby nie przyszedł ktoś i nie zabrał mi mojego tego czegoś, na co całe życie pracowałem. I w takiej sytuacji jest wielu przedsiębiorców.
2: W powiecie działa okrągły stół w tej sprawie, ale na razie nie padły żadne konkretne propozycje.
3: Czekamy również na komentarz Tauron Ekoenergia, który zarządza temu i remontem.
7: Wakacje z faktami RMF FM.
2: Ceny w restauracjach.
3: Pogoda. W faktach RMF FM sprawdzamy, co najbardziej zaskoczyło was w te wakacje.
8: Pozytywnie zaskoczyło mnie przede wszystkim to, że ludzie są fajni.
9: On się bardzo podobał, przyjechaliśmy z Niemiec. Teraz pierwszy raz sobie przeszliśmy z Gdańska na Sopot. Było prawie 7 kilometrów.
10: Na nogach cała trasa.
9: Na nogach cała trasa i nam bardzo się podobało. I zawsze my stawali, coś nowego zobaczyliśmy i tak ładnie w Niemczech nie mamy.
2: Usłyszeliśmy w jednym z najbardziej popularnych wakacyjnych kurortów, czyli w Sopocie.
3: Mnie się najbardziej podoba ta wypowiedź, że ludzie są fajni.
2: To prawda.
3: No.
2: Tak jest.
3: U nas kolejne fakty w RMF FM za niecałą godzinę.
2: Zapraszamy o 10:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Wakacyjna prognoza pogody. Magdalena Karpat-Marek.
10: Wczoraj na spacerze poznałam psa o imieniu Wtorek i tak sobie myślę, że dzisiaj jest jego dzień.
1: Ładnie.
10: I to nie koniec fajnych imion i nazw, bo okazuje się, że w województwie wielkopolskim są dwie miejscowości, Wtórek. I w obydwu tych Wtórkach może dzisiaj padać, ale raczej przelotnie. To województwo, czyli wielkopolskie, czeka dzisiaj raczej stabilna pogoda, 17 stopni, tylko na północy i na północnym wschodzie dzisiaj tego deszczu będzie zdecydowanie więcej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Mój przyjaciel Maciek kiedyś chciał nazwać psa korytarz.
10: O, jak ładnie.
1: Jego mama się...

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

0: radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: No porcje faktów. Ewa Kwaśny, Tomasz Weryński. Zapraszamy.
2: Groźny wypadek na drodze numer 16 w Stanowie Warmińsko-Mazurskim.
3: 4 osoby zostały ranne w zderzeniu 2 samochodów osobowych i busa.
2: Rząd opóźnia reformy ochrony zdrowia.
3: Dziś tylko informacja, nie projekty ustaw.
2: Kolejną wojnę celną rozpoczyna Donald Trump.
3: Prezydent USA ogłosił dodatkowe cła na Kanadę.
2: A dziś polskie kluby rozpoczynają walkę o piłkarską Ligę Mistrzów.
3: Cztery osoby zostały ranne w wypadku na krajowej 16 w Stanowie w Warmińsko-Mazurskim.
2: To jest odcinek między Iławą a Ostrudą. Tam zderzenie 2 samochodów osobowych i busa. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana.
3: Zablokowana jest również droga numer 28 na Podkarpaciu.
2: W miejscowości Szebnie, to na trasie Jasło-Krosno, w zderzeniu 2 samochodów osobowych i 1 osoba ucierpiała.
3: Wicepremier i szef resortu obrony ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami, między innymi z użyciem ukraińskich dronów przechwyconych przez Moskwę przeciwko wschodniej flance NATO, również i Polsce.
4: Tutaj wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, policją, wszystkie służby specjalne są w tę sprawę zaangażowane. Koordynujemy te działania również z naszymi sojusznikami.
2: Tłumaczył Władysław Kosiniak-Kamysz. Więcej na ten temat w faktach za godzinę. Rząd opóźnia przyjęcie pierwszych umów reformujących ochronę zdrowia.
3: Przypomnijmy, Rada Ministrów miała pracować nad konkretnymi projektami, a zapozna się tylko z informacją minister zdrowia.
2: Oczywiście chodzi o ustawy reformujące ochronę zdrowia. Na linii sejmowe studio RMF FM i nasz dziennikarz Kacper Wróblewski.
5: Dzień dobry.
2: Kacprze, skąd wynika to opóźnienie?
5: No tego w porannej rozmowie w RMF FM Jolanta Sobierańska-Grenda nie wyjaśnia, a przecież w ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk mówił tak.
6: Będziemy rozpatrywali i przyjmowali pierwsze rozporządzenia i projekty ustawy przygotowane przez panią minister zdrowia.
5: Na stronach rządowych czytamy jedynie, że dziś minister zdrowia przedstawi informacje na temat pakietu zmian w systemie ochrony zdrowia oraz stanu prac nad ich realizacją.
7: Tutaj mamy 2 ścieżki legislacyjne. 2 propozycje będą w formie projektów ustaw, natomiast 5 kolejnych to są rozporządzenia ministra zdrowia, więc będę je przedstawiała Radzie Ministrów
8: minister,
7: w sposób kompleksowy.
5: Wyjaśniała w porannej rozmowie w RMF FM Jolanta Sobierańska-Grenda. Pytanie, kiedy zatem rząd zajmie się konkretnymi projektami ustaw, bo jeśli nie zrobi tego w przyszłym tygodniu, wówczas Sejm najwcześniej będzie mógł pracować nad przepisami we wrześniu z powodu sierpniowej wakacyjnej przerwy od posiedzeń.
3: Donald Trump rozpoczyna kolejną wojnę celną.
2: Amerykański prezydent ogłosił dodatkowe 50% cła na część towarów z Kanady. Informuje zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
9: Dzień dobry. CNN ocenia, że 50% taryfy grożą wybuchem rozległej wojny handlowej z drugim największym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych. To jest cała lista produktów od wina przez kije hokejowe po cement, wymienił Biały Dom. Waszyngton twierdzi w uzasadnieniu tej decyzji, że Ottawa dyskryminuje amerykańskie produkty. Premier Kanady Mark Carney oświadczył, że Kanada jest gotowa do rozmów z USA i wierzy w korzyści płynące z wolnego i uczciwego handlu, ale zastrzegł, że będzie przede wszystkim chronić gospodarkę kraju. Poniedziałkową decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa skrytykowały 2 największe partie opozycyjne Kanady. Konserwatyści napisali w oświadczeniu, że Kanadyjczycy nie są workami bokserskimi, a lider nowej partii demokratycznej nazwał działania USA ostatnim z gospodarczych granatów wrzuconym przez granicę przez pozostającego poza kontrolą prezydenta, który stracił kontakt z rzeczywistością. Wezwał też do działań odwetowych. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
10: Sport w faktach RMF FM.
3: Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają walkę o Ligę Mistrzów.
2: Wieczorem nasze drużyny rozegrają pierwsze pojedynki drugiej rundy eliminacji.
3: Patryk Serwański w faktach. Dzień dobry.
11: Jestem.
3: Patryku, Zabrzanie, no skazywani są na pożarcie.
11: No to prawda. Rywalem bowiem Fenerbahce Stambuł, zespół naszpikowany gwiazdami o zdecydowanie większym doświadczeniu. No i trzeba powiedzieć szczerze, to jest zdecydowany faworyt.
2: Tak, Patryku, napisałeś mi tutaj takie stwierdzenie, że więcej szans na awans ma Lech Poznań. Tak?
11: No, tak, tutaj absolutnie zgadzam się ze swoimi słowami. Natomiast mistrz Danii, drużyna Aarhus, to jest także solidny przeciwnik, natomiast Kolejosz na pewno jest w stanie sobie z tą przeszkodą poradzić. To będzie wyjątkowa rywalizacja dla trenera Lecha, Duńczyka, Nilsa Frederiksena. Myślę, że trochę bym kłamał, mówiąc, że to nie jest taki trochę specjalny mecz. Oczywiście to jest coś wyjątkowego, przyjechać do Danii na mecz przeciwko duńskiej drużynie, natomiast potraktuję to wszystko normalnie, jak zwykłe spotkanie. Zapewnia trener Kolejorza. Mecz Lecha rozpocznie się o 19, a Górnika o 20.
2: Dziękujemy ci, Patryku. Oczywiście trzymamy mocno kciuki za polskie drużyny.
3: A kolejne fakty RMF FM już o 11.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Szykaj.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Słuchasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Tragedia w Białce Tatrzańskiej w Małopolsce.
2: 10-letnie dziecko zmarło w szpitalu, o tym na początek.
1: Potem ostrzeżenie wicepremiera, szefa resortu obrony.
2: Chodzi o możliwą rosyjską prowokację wobec państw NATO pod fałszywą flagą.
1: Poza tym informacje z trasy S3 na Dolnym Śląsku.
2: A także fakty kulturalne RMF FM.
1: A w nich nowi Avengersi.
2: Służby wyjaśniają okoliczności tragedii w Białce Tatrzańskiej w Małopolsce.
1: W szpitalu zmarło 10-letnie dziecko, ciężko ranne w wypadku.
3: Z wstępnych ustaleń wynika, że 46-letnia kierująca Toyotą Verso z nieznanych na chwilę obecną przyczyn zjechała nagle do przydrożnego rowu, uderzając następnie z impetem w ogrodzenie posesji. Elementy drewnianego ogrodzenia poważnie zraniły 10-letnie dziecko, które było pasażerem tego pojazdu. Kierująca oraz troje innych dzieci w wieku od 9 do 10 lat bez poważniejszych obrażeń opuściły pojazd. Poszkodowane dziecko zostało wydobyte z pojazdu przez strażaków przy użyciu specjalistycznego sprzętu, a następnie z poważnymi obrażeniami ciała śmigłowcem zostało przetransportowane do szpitala. Pomimo podjętych działań ratujących życie, no niestety nie zdołano uratować życia dziecka.
2: Informował rzecznik prasowy tatrzańskich policjantów Roman Wieczorek.
1: Rosja może wykorzystać przejęte ukraińskie drony do prowokacji wobec państw NATO, w tym Polski.
2: Takie ostrzeżenie, jak podawaliśmy w faktach RMF FM, przekazał minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz.
1: Scenariusz rosyjskiej operacji pod fałszywą flagą był jednym z tematów obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa narodowego.
2: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z nami w faktach. Witamy, Krzysztof.
4: Dzień dobry.
2: Taka akcja mogłaby wyglądać?
5: Nad Polską albo inne kraje wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego mogłaby nadlecieć chmara bezzałogowców. Ich oznaczenia miałoby wskazywać na to, że należą do ukraińskiego wojska.
6: Mieliśmy prowokację z użyciem dronów, więc widzieliśmy, do czego jest Federacja Rosyjska zdolna. Dlatego nasza czujność i też informacja o tym, że takie działania mogą być, jest ważnym elementem.
5: Jak dodał szef MON, zagrożone taką operacją mogą być Polska, kraje bałtyckie, Finlandia czy Rumunia. Podczas posiedzenia komitetu rozmawiano także o innych zagrożeniach hybrydowych, którymi Rosja wywiera presję na Zachód. Mowa m.in. o zakłócaniu sygnału GPS czy organizowaniu akcji dywersyjnych.
2: Jest kolejne pismo czekającego na przyjęcie ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: Kadencja wybranego przez Sejm ponad miesiąc temu profesora Sławomira Patyry biegnie już od ponad 3 tygodni. Prezydent Karol Nawrocki wciąż nie znalazł jednak czasu na jego zaprzysiężenie.
2: Profesor Patyra złożył dziś w kancelarii list przypominający o upływie czasu. To już kolejne takie pismo.
7: 3 lipca złożyłem pismo do prezydenta Rzeczypospolitej z wnioskiem o wskazanie terminu, w którym mógłbym złożyć przed prezydentem ślubowanie. Z uwagi na to, że nie spotkało się ono z odpowiedzią, wypada złożyć kolejne pismo po to, aby przypomnieć, że ten termin ciągle biegnie.
1: Powiedział nam Sławomir Patera.
8: Bieżące fakty w RMF FM.
2: Uwaga kierowcy na Dolnym Śląsku.
1: W Reszkówce między węzłami Lubin Południe i Legnica Północ zderzyły się 2 samochody osobowe.
2: Zablokowana jest jezdnia w kierunku Legnicy. Kolarze rozpoczynają ostatni tydzień rywalizacji w Tour de France.
1: W niedzielę peleton będzie finiszował na Polach Elizejskich.
2: Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w faktach. No, ten ostatni tydzień rozpoczyna jazda indywidualna na czas.
9: Jedyna podczas tegorocznego wyścigu i też stosunkowo krótka, zaledwie 26 km. Porządkowo trasa będzie wiodła nieco pod górę, a to może być utrudnienie dla tych klasycznych czasowców, którzy najlepiej czują się właśnie w takiej indywidualnej rywalizacji. Etap zostanie rozegrany nad Jeziorem Genewskim. Ten ostatni tydzień wyścigu to także górskie etapy. Czwartek, piątek i sobota, no to wiele stromych podjazdów i szybkich, wymagających technicznie zjazdów. Na trasie tak znane dla wyścigu miejsca jak przełęcz Col du Galibier, czy kultowy podjazd Alpe d'Huez, 14 km i 21 serpentyn na trasie do pokonania. Przypomnę, że w klasyfikacji generalnej wyścigu zdecydowanym liderem jest Słoweniec Tadej Pogacar.
2: A teraz już czas na fakty kulturalne RMF FM.
1: Tak jest. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry,
10: Dzień
1: Kasiu.
10: Dobry.
1: I nowi Avengersi.
10: Właśnie pojawił się pełny zwiastun filmowego widowiska Avengers Doomsday, a w nim zdarzają się światy. To są postacie znane z Marvela, z dawnego uniwersum X-Men, ale też nowi bohaterowie. Jest Thor, jest Kapitan Ameryka, Pan Fantastyczny, Czarna Pantera, ale też Czerwony Strażnik czy Duch. Obsada imponująca, m.in. Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Florence Pugh, zrobił Pedro Pascal oraz Sir Ian McKellen. Premiera filmu w grudniu tego roku. Nowa wystawa w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie w centrum stawia kobiety. Te, które zapisały się w historii Japonii jako wojowniczki, ale też osoby przekraczające przypisane im role społeczne.
4: To kobiety, które w różnych warunkach, w różny sposób chroniły swoje rodziny, chroniły swoje rody, były znakomitymi strategami, polityczkami.
10: Profesor Anna Król odpowiada za aranżację wystawy Wojowniczki. Jutro w Birmingham oficjalny Dzień Ozziego. Właśnie mija rok od śmierci legendarnego lidera Black Sabbath. Całe centrum rodzinnego miasta muzyka zamieni się w darmowy festiwal w hołdzie dla Ozziego Osborna.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: W tej godzinie zrobi nam się troszeczkę sentymentalnie. Jest cała lista powrotów.
12: Jezus!

0: Polska Polityka w radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Z nami Anna Wachowska. Dzień dobry, zapraszam. Rządowy projekt przepisów o najmie krótkoterminowym nadal dzieli koalicję rządzącą. Polska 2050 i Lewica chcą zmian. Szpital w Łodzi pod lupą Narodowego Funduszu Zdrowia. Chodzi o odsyłanie pacjentów chorych na raka. Bez nich wakacyjny wypoczynek nie byłby możliwy. Dziś towarzyszymy pracownikom lotniska. W koalicji nadal brak zgody w sprawie przepisów o najmie krótkoterminowym. Przyjęty przez rząd projekt jest niewystarczający i zgłosimy swoje poprawki, usłyszał od polityków lewicy dziennikarz RMF FM. Na linii ponownie dziś sejmowe studio RMF FM i Kacper Wróblewski. Witamy.
2: Dzień dobry.
1: Jakich zmian w ustawie chce Lewica?
2: Chodzi o przekazanie samorządom, ale też wspólnotom mieszkaniowym narzędzi, które pozwolą na decydowanie o tym, czy na danym obszarze miasta lub w konkretnym budynku mieszkalnym możliwe jest prowadzenie najmu krótkoterminowego.
3: Przez lata budynki mieszkalne, bloki, w których żyją zwykli ludzie, zaczęły się zmieniać często w niekontrolowane hotele. Zaczęło życie się tych zwykłych ludzi zmieniać po prostu w koszmar przez to, że mają po prostu pod sobą ciągłą imprezę, ciągły apartament na doby.
2: Usłyszałem od rzecznika Nowej Lewicy Łukasza Michnika. My o tym mówiliśmy od samego początku, dlatego krytykowaliśmy rządową ustawę i przedstawiliśmy swoją, mówią z kolei politycy Polski 2050.
4: Myślę, że wszelkie poprawki, które będą w stanie tą ustawę poprawić, my jesteśmy na te poprawki bardzo otwarci i bardzo gotowi.
2: Powiedział mi poseł Łukasz Osmalak, pytanie, jak zagłosuje Koalicja Obywatelska i PSL. Jeśli Sejm nie zajmie się ustawą na przyszłotygodniowym posiedzeniu, wówczas posłowie będą pracować nad projektem dopiero po wakacjach.
1: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Polityka także tuż po faktach w internetowym radiu RMF 24. O podziałach w Prawie i Sprawiedliwości nasz dziennikarz porozmawia z rzecznikiem tej partii, Rafałem Bochenkiem. Resort Zdrowia przeprowadził wstępną kontrolę w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. To ustalenia dziennikarzy RMF FM. Chodzi o bulwersującą sprawę odsyłania pacjentów chorych onkologicznie, którzy zgłosili się do szpitala w ramach programów lekowych. Z tymi informacjami nasza reporterka Magdalena Greiner.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Magdo. Co ustalono?
5: Pacjentka została odesłana przez błędną decyzję pracownika, który miał chorą zarejestrować. Informację o odesłaniu dwojga pacjentów potwierdza łódzki oddział NFZ. We wtorek, dokładnie tydzień temu, zgłosili się do nich chorzy odesłani przez Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, którzy poprosili o wskazanie miejsca, w którym mogą się leczyć.
6: Obu pacjentom wskazaliśmy miejsce, w którym mogą rozpocząć kwalifikacje do programów lekowych. Jeden pacjent trafił do szpitala imienia Kopernika, a druga pacjentka do szpitala Bonifratrów w Łodzi.
5: Mówi nam Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ. Do dziś do NFZ nie zgłosili się kolejni pacjenci. Fundusz zapewnia, że jeśli się zgłoszą, otrzymają pomoc i informacje, w jakim szpitalu na pewno zostaną przyjęci. Do Centralnego Szpitala Klinicznego wysłałam maila z pytaniami. Do tej pory nie otrzymałam odpowiedzi.
1: Uwaga kierowcy, kolizja trzech samochodów osobowych w miejscowości Józefka na drodze krajowej numer 72 w Łódzkiem. Wprowadzono tam ruch wahadłowy.
7: Letnie podróże w faktach RMF FM.
1: Nawet 1000 pasażerów dziennie obsługuje w szczycie sezonu wakacyjnego jeden pracownik lotniska. W faktach RMF FM mówimy o kulisach pracy zawodów, które są kluczowe dla letniego wypoczynku. Dzisiaj odwiedzamy lotnisko i rozmawiamy z osobami, które odprawiają pasażerów.
8: Nasz dzień pracy zaczyna się tak naprawdę o godzinie 3 na danym. To najwięcej samolotów tak naprawdę wylatuje około godziny 6 rano.
9: Pan przychodzi na swoje stanowisko pracy i co pan widzi na ekranie?
8: Na ekranie przede wszystkim widzimy listę pasażerską. Widzimy też, co ci pasażerowie mogą mieć, ile bagażu mogą nadać.
9: Jaką ma pan radę? O co powinien zadbać pasażer, żeby państwu ułatwić pracę, a sobie ułatwić podróż?
8: Tutaj zalecałbym wcześniejszą weryfikację dokumentów.
9: Tak. Sprawdzamy, czy mamy ważny dowód osobisty, paszport?
8: Dokładnie tak, żeby później nie było zaskoczenia już na lotnisku i może okazać się, że na przykład paszport bądź dowód osobisty jest już nieważny i wtedy nie możemy zaakceptować takiej osoby na pokład.
9: Zdarzają się często takie sytuacje, że ktoś po prostu nie może lecieć i zostaje?
8: Zdarzają się bardzo często, to jest może być nawet kilka przypadków, kilkadziesiąt przypadków dziennie.
1: Przyznaje Jakub Tarnowski, który pracuje na lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Na stołeczne lotnisko wrócimy w kolejnych faktach. Sprawdzimy, co zaskakującego zabierają ze sobą podróżni.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
5: Chłodniutko, 14 stopni w Olsztynie, 16 w Suwałkach, 15 w Gdańsku, ale ciepło już na przykład w Szczecinie, tam 21 stopni, powoli wychodzi słońce. 14 stopni w Łodzi, 19 stopni Celsjusza w Katowicach i w Krakowie również. Jeżeli chodzi o deszcz, to on się pojawia niemal w całym kraju, z drobnymi wyjątkami. Tutaj zachodnie Pomorze czy okolice Poznania raczej pogodne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
5: Tak jak sobie

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Nowachowska. Awaryjne lądowanie awionetki na Podkarpaciu. Informacji zbiera reporter RMF FM. Połączymy się z nim na początek faktów. Napięcia w Prawie i Sprawiedliwości. Powiemy, kto ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego wypełnił partyjne ultimatum i zdecydował o swojej politycznej przyszłości. Przekażemy też ważne dla kierowców informacje z Podlasia i Lubelszczyzny. Awaryjne lądowanie i pożar awionetki w Straszęcinie koło Dębicy na Podkarpaciu. To informacja z gorącej linii RMF FM. Od razu łączymy się z naszym reporterem Maciejem Sołtysem. Maćku, jak doszło do tego wypadku?
2: Samolot miał awarię w powietrzu, musiał lądować w polu kukurydzy. Dopiero na ziemi maszyna zaczęła się palić. Na pokładzie były dwie osoby. One na szczęście nie odniosły obrażeń w czasie awaryjnego lądowania. Udało im się bezpiecznie opuścić samolot. Na miejscu są teraz strażacy m.in. z Dębicy. Maszyna jest zniszczona. Trwa dogaszanie wraku.
1: Nie ma w planach spotkania prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Członkowie stowarzyszenia byłego premiera Rozwój Plus mają czas do czwartku, aby z niego zrezygnować, potwierdził na antenie radia RMF24 rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Z politykiem prawicy rozmawiał reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Witam.
1: Witaj. Kacprze, jeden z ważnych członków stowarzyszenia złożył już oczekiwane przez partię oświadczenie.
3: Tak.
1: O kim mowa?
3: To były prezes Orlenu, dziś europoseł PiSu Daniel Obajtek. Jednak o pozostałych członkach stowarzyszenia na razie nie ma mowy. Zapytałem rzecznika PiSu, czy Jarosław Kaczyński pogodził się z faktem, że do końca tygodnia może stracić kilkudziesięciu członków partii.
4: Jednośnie za wszelką cenę, i to jest stanowisko kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, do tanga trzeba dwojga. No jeżeli ktoś nie chce pracować w naszym środowisku, jeżeli ktoś się już przestał w jakiś sposób identyfikować, jeżeli ktoś uznaje, że nie ma dla niego miejsca, no to sam stawia się w określonym miejscu.
3: Powiedział mi Rafał Bochenek, z kolei były premier w mediach społecznościowych przekazał dziś, że stowarzyszenia nie rozwiąże. Jednocześnie Mateusz Morawiecki zadeklarował:
5: jestem w Prawie i Sprawiedliwości. Tutaj jest moje miejsce.
3: Jak powiedział mi rzecznik PiSu, członkowie Rozwój Plus mają czas do czwartku do północy, aby wybrać stowarzyszenie czy partia.
1: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Kolizja na trasie S61 na Podlasiu. Na wysokości Szczuczyna, chodzi o odcinek Ełk-Łomża, zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Łomży. Ciężarówka zderzyła się z busem na Krajowej 12 na Lubelszczyźnie. Kolizja miała miejsce w pobliżu Dorochuczy na trasie Piaski-Chełm. I tam zablokowany jest pas jezdni w kierunku miejscowości Piaski.
6: To obiegło całą Polskę.
1: Dziś ogólnokrajowe ćwiczenia Alarm 2026. W całym kraju testowane są syreny alarmowe, które mają ostrzegać mieszkańców przed zagrożeniem. We Wrocławiu zawyły już dwa razy.
7: Widziała pani o tym, że dzisiaj będą treningi?
8: Dostaliśmy alerty.
7: Czy my wiemy w razie zagrożenia, co robić, kiedy usłyszymy taki alarm?
8: Skryć się gdzieś, tak, w wyznaczone miejsca. I trzeba dużo o tym mówić, informować ludzi o tym, bo dużo ludzi nie wie nadal.
9: Ja, będąc w urzędzie, akurat tego nie słyszałam, ale wydaje mi się, że dobrze jest nastawić uszu i spodziewać się, że być może coś takiego jest, jeżeli się wie, żeby później to rozpoznać, jak trzeba będzie. I też nie wiedziałabym, co zrobić na dobrą sprawę, gdybym takie coś usłyszała. Prawdopodobnie bym starała się odebrać dzieci ze szkoły i być z nimi jak najbliżej mogę. Upewnić się, że członkowie rodziny są wszyscy razem, przynajmniej w jednym miejscu.
1: Służby apelują o zachowanie spokoju. To, przypominamy, tylko ćwiczenia. Potrwają do 19. Hiszpański trener i były znakomity piłkarz Pep Guardiola może zostać selekcjonerem reprezentacji Włoch, podała stacja Sky Sport. Włosi szukają następcy Gennaro Gattuso, który odszedł z reprezentacji po przegranej w barażach o awans na mundial. Czterokrotni mistrzowie świata trzeci raz z rzędu opuścili turniej finałowy. Guardiola po 10 latach odszedł z Manchesteru City. Wśród kandydatów na selekcjonera są także byli świetni włoscy piłkarze Andrea Pirlo i Roberto Mancini.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sporo ciekawych i dziwnych rzeczy dzieje się w piłkarskim świecie i na pewno jeszcze do tego...
11: RMF 5.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne Przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: 14 w studiu. Anna Wachowska. Kierowców prosimy o uwagę. Na dolnośląskim odcinku A4 zderzyło się 7 samochodów. Są utrudnienia. Lekarze zarobią maksymalnie do 76 800 zł brutto miesięcznie.
2: Biedy nie ma.
1: Lekarskie płace pod lupą rządu. Budowa nowej kładki w Krakowie z poślizgiem. Karambol na dolnośląskim odcinku A4. Na węźle Kostomłoty zderzyło się 6 samochodów osobowych z busem. Nie ma informacji o poszkodowanych, informuje reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
3: Auta, które brały udział w karambolu, wciąż blokują jeden pas w kierunku Zgorzelca. Trasa przetyka się już od węzła Kąty Wrocławskie. Korek ma w tej chwili już 10 km i właściwie cały czas się wydłuża. Wielu kierowców, chcąc uniknąć przymusowego postoju, ucieka na zjeździe w stronę Kątów i drogi numer 346 przez Pełcznicę, ale z powodu ogromnego natężenia ruchu tam także już wszystko stoi. Zwężenie na A4 może obowiązywać jeszcze przez co najmniej pół godziny.
1: Ostrzegamy kierowców podróżujących drogą krajową numer 92 w Wielkopolsce. W pobliżu Tarnowa Podgórnego, chodzi o odcinek Sady-Gaj, przewożona na ciężarówce koparka zahaczyła o wiadukt i spadła na drogę. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Pniew. Z utrudnieniami w tym miejscu musicie się liczyć do 16. Zastępca prokuratora rejonowego z Lublińca na Śląsku straciła stanowisko. Powodem jest nienależyty nadzór nad podległą śledczą, która wypuściła na wolność bez żadnych środków zabezpieczających pijanego kierowcę. Prowadził on samochód mimo dwóch zakazów. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, na tym nie koniec reakcji na działania prokuratury w Lublińcu.
4: Tak, postępowanie w sprawie pijanego kierowcy recydywisty zostało przejęte przez śledczych z Częstochowy. Trafiło o szczebel wyżej. Dodatkowo prokuratura okręgowa wszczęła postępowanie służbowe, które ma zbadać prawidłowość decyzji wydanej przez prokurator, która po zatrzymaniu kierowcy pełniła dyżur w jednostce. To ona po kilku godzinach wypuściła zatrzymanego, nie stosując wobec niego żadnych środków. W minioną sobotę w okolicach Częstochowy na autostradzie A1 kierowcy dokonali obywatelskiego zatrzymania kierującego, który agresywnie zachowywał się na drodze, a także doprowadził do kolizji z ciężarówką. Mężczyzna miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Trafił do jednostki policji, jednak wieczorem prokuratura zgodziła się, by wrócił do domu, przyjechał po niego znajomy.
1: Stołeczni policjanci zatrzymali 38-letniego Ukraińca, który wczoraj rzucił plecak na tory warszawskiego metra na stacji Centrum. Służby wstrzymały ruch podziemnej kolejki. Ewakuowano też kilkaset osób. Po sprawdzeniu zawartości plecaka nie znaleziono tam żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Cudzoziemiec będzie teraz przesłuchiwany. Według nieoficjalnych informacji naszego reportera, policjanci będą składać wniosek do Straży Granicznej o wydalenie Ukraińca z Polski. Lekarze będą mogli pracować określoną liczbę godzin do równowartości dwóch etatów. Ma też zostać ukrócona możliwość wyliczania wynagrodzeń jako procentu od procedury. Premier Donald Tusk powiedział przed posiedzeniem rządu, że lekarze zarobią do 76 800 zł brutto po przyjęciu maksymalnej stawki godzinowej. Po skandalu w Szpitalu Południowym w Warszawie rządzący zapowiadali zmiany w ochronie zdrowia. Na razie trwają konsultacje.
2: Tuż po zakończeniu konsultacji przyjmiemy te projekty i we wrześniu Sejm powinien mieć do dyspozycji projekty ustaw.
1: Informacje w tej sprawie przedstawiała dziś na rządzie minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
5: Tym żyje Kraków.
1: O kilka tygodni może opóźnić się koniec budowy kładki nad Wisłą w Krakowie, która połączy Kazimierz z Ludwinowem. Do Zarządu Inwestycji Miejskich wpłynął wniosek wykonawcy o wydłużenie terminu. Przy bulwarze Podolskim zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Jest tam nasz reporter Maciej Sołtys. Witamy, Maćku.
6: Dzień dobry.
1: Co jeszcze trzeba zrobić na kładce?
6: To głównie prace wykończeniowe, między innymi przy oświetleniu czy balustradach. Jak informuje Zarząd Inwestycji Miejskich, wniosek wykonawcy o wydłużenie terminu jest teraz analizowany. Na razie utrzymano datę końca inwestycji na 21 sierpnia.
1: A co krakowianie mówią o kładce?
6: No, jeden z biegaczy, z którymi rozmawiałem tutaj w okolicy, zauważa, że to, co zbudowano, nie do końca przypomina wizualizację, które pokazywało miasto.
7: To, co wyszło, jest dość takie betonowe i proste. I niezbyt wizualnie atrakcyjne, bym powiedział. No i pytanie, czy praktycznie jest to w ogóle potrzebne, bo tu mamy jeden most 500 metrów, w drugą stronę 500 metrów, drugi most.
6: Kładka ma około 130 metrów długości. Na środku ma pomost widokowy w kształcie sinusoidy.
1: W kolejnych faktach Szczecin i krajobraz po wczorajszej ulewie.
8: Nie mogłem przyjechać.
9: Jak dużo tej wody było?
8: Bardzo dużo.
9: Do kolana?
8: Tak.
1: Zapraszam na 15.
5: Radio, muzyka, Fakty. RMF FM.
9: Może chcielibyście poznać drugą połówkę na plaży romantycznie?
0: Polska polityka w radiu RMF 24.
10: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
11: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
12: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Po karambolu wielokilometrowe korki na dolnośląskim odcinku A4. Od ważnych informacji z dróg rozpoczniemy fakty o 15. Drogowi recydywiści na cenzurowanym. W kolejnych regionach zapadły wyroki bezwzględnego więzienia dla kierowców, którzy jeździli mimo orzeczonych zakazów. Urlop od zdrowych nawyków? Na koniec o wakacyjnych szaleństwach. 16 kilometrów ma korek na dolnośląskim odcinku A4. Na węźle Kostomłoty, przypominamy, zderzyło się 6 samochodów osobowych z busem. Nikt nie ucierpiał. Przed chwilą służby poinformowały o zakończeniu utrudnienia. Korek także na A2 na Mazowszu. W pobliżu Wiskitek na trasie Warszawa-Łódź zderzyły się 2 samochody osobowe. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Poznania. Wymiar sprawiedliwości coraz bardziej stanowczy wobec pijanych kierowców recydywistów. W Kujawsko-Pomorskim i na Podkarpaciu błyskawicznie zapadły wyroki bezwzględnego więzienia dla mężczyzn, którzy jeździli samochodami mimo orzeczonych zakazów. W podwarszawskim Wołominie taki kierowca trafił do aresztu. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, jakie wyroki usłyszeli recydywiści?
2: W Bydgoszczy 56-latek trafił na rok do więzienia. Zatrzymano go pijanego za kierownicą. Miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Wcześniej orzeczono wobec niego 3 zakazy prowadzenia pojazdów, w tym jeden dożywotni. Z kolei w podkarpackim Jaśle policjanci zatrzymali 36-latka, który miał 4 zakazy, wiózł partnerkę i 7-letnie dziecko. W trybie przyspieszonym sąd skazał go na 10 miesięcy bezwzględnego więzienia. Na 3 miesiące do aresztu trafił natomiast 48-letni mieszkaniec Warszawy, zatrzymany w Wołominie, zlekceważył 5 zakazów prowadzenia pojazdów. W jego organizmie wykryto alkohol, grozi mu teraz 5 lat więzienia.
1: W całym kraju zakończyły się ćwiczenia systemu alarmowania. W wielu miejscach było słychać dźwięk syren. W ten sposób służby sprawdzały, czy poprawnie działa system nadawania alarmów. A reporter RMF FM sprawdził, czy mieszkańcy Lublina wiedzą, co oznaczają takie syreny i co należy zrobić, gdy je usłyszymy.
3: Tyle lat żyję, ale nie wiem.
4: Która syrena to alarm, a która odwołanie alarmu?
5: 3 po sobie następujące to atak bombowy.
4: 3 minuty modulowanego sygnału to alarm.
6: Naprawdę nie wiem.
7: Odwołanie to chyba powtórzenie paru sygnałów dźwiękowych?
4: A, sygnał ciągły.
5: Nie wiedziałem.
4: A co zrobić, gdyby taki alarm był ogłoszony i to nie byłyby ćwiczenia?
5: Nie wiem.
6: Nie wiem, czy uciekać z domu, czy gdzieś lecieć.
7: Szukać schronienia.
4: Gdzie?
7: Często w szkołach, jakoś sala gimnastyczna.
4: Tam by pan szukał.
7: Chyba tak.
1: Mieszkańców Lublina przepytał reporter RMF FM Dominik Smaga. 3-minutowy sygnał modulowany, przypominamy, oznacza ogłoszenie alarmu. 3-minutowy sygnał ciągły to jego odwołanie, a sygnał ciągły trwający minutę oznacza ćwiczenia systemu. W Szczecinie trwa sprzątanie po wczorajszej ulewie. Woda zalała niektóre ulice. Kierowcy utknęli w gigantycznych kałużach.
8: Nie mogłem przyjechać.
9: Jak dużo tej wody było?
8: Bardzo dużo. Do
9: kolana?
8: Tak. 1,5 godziny czekałem, żeby z parkingu wyjechać, bo byłem na przeglądzie.
9: Jest to uciążliwe?
8: No jest. Bardzo.
9: Stoi ulica. I zawsze. Za każdym razem?
10: Za każdym razem, no. Mhm. Jak większe deszcze są, no nieprzejezdne. Ludzie już przyzwyczajeni są, także wiedzą, jak deszcz pada, to już tędy nie jeździć. Bo już będą stać. Tak. Albo kałuża taka.
11: Na dole się zawsze zbiera.
9: No taka jest mimo wszystko dość ruchliwa ulica, prawda?
11: Bardzo ruchliwa.
12: No i z miasta, i z pogodna, także tu się to wszystko zbiera. Duży ruch jest.
1: Usłyszała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
13: Lato w blasku faktów RMF FM.
1: Jeśli odpoczynek to od wszystkiego, specjaliści zachęcają do wakacyjnego luzu, ostrzegając, że powinien być kontrolowany. O ile przed wakacjami wiele osób pilnowało się, żeby lepiej wyglądać na przykład na plaży, to teraz puszczają wszystkie hamulce.
14: Czy robimy sobie urlop od zdrowych nawyków?
15: Raczej stosujemy cały czas zasadę 80/20, czyli starajmy się większość czasu zachować zdrowy rozsądek, a te 20% zostawmy sobie na jakieś szaleństwa wakacyjne. Jeżeli zupełnie odpuścimy i będziemy rzucać się na takie produkty jak gofry z bitą śmietaną, z polewami, które są nasycone słodzikami, cukrami, dodatkowo fast foody, no nie będzie to dobry pomysł też, jeżeli chodzi o nasze samopoczucie.
14: Możemy jakoś sobie zaszkodzić w czasie wakacji.
15: Pacjenci po wakacjach wracają z zatruciami pokarmowymi bądź zapaleniami trzustki lub pęcherzyka żółciowego, więc zdecydowanie takie szaleństwa wakacyjne czasami naprawdę zdrowotnie źle się kończą.
1: Ostrzega Agnieszka Karelus, dietetyk ze szpitala MSWiA w Krakowie. Rozmawiała z nią Kamila Konturek-Zięba. Przeczytajcie artykuł naszej dziennikarki dotyczący powakacyjnych problemów zdrowotnych. Znajdziecie go pod adresem rmf24.pl w zakładce Twoje zdrowie. A w kolejnych faktach zajrzymy do gabinetu stomatologa.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
16: To jeszcze ten moment, kiedy jest deszczowo i może pokropić, i może zagrzmieć, i jeżeli chodzi o poprawę pogody, to dopiero od weekendu. Na razie mamy deszczowy ten obszar północno-wschodni między innymi, ale trochę słonka jest na przykład w Szczecinie, tam mamy 22 stopnie, w Łodzi 15 i może padać 17 stopni Celsjusza, we Warszawie, a we Wrocławiu 20 i trochę słońca.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
16: Słyszeliśmy w faktach o tym ogromnym korku.
13: Tak. Słuchacie stacji RMF 5.

0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krechowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów, Anna Wachowska przy mikrofonie. Witam, Aniu.
2: Witam i zapraszam. Są zarzuty za zbrodnie w Chojnie w Zachodniopomorskiem. Usłyszał je 21-latek, syn ofiary. Rząd uderza w palaczy. Zdecydował o podniesieniu akcyzy na e-papierosy. Nasze wakacje bez nich nie mogą się udać. Pod lupą faktów dziś obowiązki pracowników lotniska. Są zarzuty dla 21-latka z Chojny w Zachodniopomorskiem. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo matki. Informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, powiedz, czego dotyczą te zarzuty?
3: 21-latek usłyszał dzisiaj dwa zarzuty. Chodzi o zabójstwo swojej matki oraz usiłowanie pozbawienia życia babci. Jak przekazał mi Damian Kordykiewicz z prokuratury okręgowej w Szczecinie, zeznania były dość skąpe. Dlatego cały czas trwa ustalanie, co dokładnie się wydarzyło. Podczas dzisiejszego przesłuchania mężczyzna nie przyznał się do winy. Za każdy z tych czynów grozi mu od 10 lat więzienia do dożywocia. Przypomnę, ciało kobiety znaleziono w poniedziałek około godziny 10. Poszukiwania podejrzanego trwały 3 godziny. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Gryfinie.
2: Rząd zdecydował o podwyżce akcyzy na e-papierosy.
4: Dzięki tym zmianom wprowadzonym wszystkie tego typu produkty będą objęte takimi samymi zasadami, co ograniczy obchodzenie przepisów. Chodzi też o zwiększenie podatku akcyzowego do tych urządzeń z 40 zł do 50.
2: Wyjaśnił rzecznik rządu Adam Szłapka. To kolejna zmiana przepisów, bo jak słyszeliśmy, producenci znajdują sposoby, by je obejść. W faktach witamy Igora Skrzypka z redakcji ekonomicznej RMF FM. Igorze, czy tym razem system będzie szczelny?
5: Taki jest cel, choć pomysłowość branży potrafi zaskoczyć. Tym razem rząd chce objąć akcyzą podstawowe elementy e-papierosów, bo to tu rynek znalazł lukę. Chodzi o urządzenia zasilające, tak zwane bazy. Teraz do takiego sprzętu również ma być naliczany podatek. Dodatkowo wzrosną stawki akcyzy dla gotowych urządzeń z 40 do 50 zł oraz na płyny do e-papierosów o 40 groszy w górę za każdy mililitr. To przełoży się na podwyżkę powyżej 20%. Producenci będą mieli sporo czasu na poszukanie innych rozwiązań, bo jeśli ustawa zyska podpis prezydenta, zanim przepisy wejdą w życie, będzie musiało jeszcze minąć pół roku.
2: Samochód osobowy uderzył w bariery na A1 między węzłami Rusocin i Straszyn w Pomorskiem. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Gdańska. Uważajcie. Wznowiony został ruch pociągów do dwóch małopolskich uzdrowisk, Muszyny i Krynicy. W piątek na jedynej prowadzącej do nich linii kolejowej doszło do wypadku i z torowiska wypadło 6 wagonów towarowych. W aktach witamy dziennikarza RMF FM Macieja Pałachickiego. Maćku, czy kolejarze usunęli już wszystkie przewrócone wagony?
6: Wciąż trzeba podnieść jeszcze 3 wagony, które leżą w nurcie Poprado bądź na jego brzegu. Jak mówi Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Linii Kolejowych, będą starali się to zrobić bez przerw w kursowaniu pociągów, ale dokładna data tej operacji nie jest jeszcze znana. Nieznane są także wciąż przyczyny piątkowego wykolejenia pociągu. Nad ich ustaleniem pracuje Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
7: Prosto z wakacji. Fakty RMF FM.
2: Kulisy zawodów, które są kluczowe dla udanych wakacji, odkrywamy w tym tygodniu w faktach RMF FM. Dzisiaj odwiedzamy warszawskie lotnisko i pod lupę bierzemy obowiązki osób, które odprawiają pasażerów przed odlotem. To oni sprawdzają nasze bagaże, a jednocześnie sami też są regularnie sprawdzani.
8: Jeżeli przechodzimy na strefę zastrzeżoną, tak samo jesteśmy kontrolowani, tak samo musimy prześwietlić swoje materiały, które posiadamy ze sobą, tak samo musimy właśnie zdjąć pasek, czasami musimy zdjąć buty.
9: Co jest najtrudniejsze w Państwa pracy?
8: Presja czasu. Jeżeli na przykład nie zdążymy odprawić wszystkich pasażerów na czas, oni nie zdążą później dojść do bramki.
9: Czy mają pasażerowie czasami zaskakujący bagaż?
8: Miałem przyjemność odprawiać jeża.
9: W klatce?
8: Nie, to było akurat w takim malutkim pudełku, powiedzmy wielkości takiego pudełka do kanapek. Ten jeż był taki otulony takimi kocami, jakąś poduszkę miał.
9: Więc to i mógł polecieć?
8: Domówiony jeż mógł polecieć wtedy.
9: Na kolanach gdzieś tam pasażera?
8: Zazwyczaj, jeżeli chodzi o podróż takich małych zwierzaków na pokładzie, są umieszczane pod siedzeniem fotela poprzedzającego pasażera.
2: Opisuje Jakub Tarnowski, który pracuje na lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. W faktach o 17 zajrzymy do Szczecina. Tam jutro będziemy z naszą radiową akcją Pyszne bo Polskie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Naukowcy już wiedzą, jak często podlewać ogródek. O tym wam jeszcze powiem dzisiaj. Natomiast jeśli chcecie, żeby was pogoda wyręczyła, to sprawdzam w środę, gdzie będzie lało. Na pewno w Trójmieście burzowo, na Warmii i Mazurach też. Tutaj do 22 kresek na termometrach. Mazowsze, Kielecczyzna z przelotnymi opadami deszczu, sporo słońca na południu kraju i na Podkarpaciu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: 6 po 16. Ile będzie kosztowała nas zima? Słuchajcie, co?

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Posłuchajmy na zegarach 17.
2: W rękach poznańskiej policji są dwaj mężczyźni, którzy dotkliwie pobili 67-latka. Mężczyzna stanął w obronie młodego Ukraińca. Pogoda bezlitosna dla rolników z Lubelszczyzny. Ostatnie gradowicie zniszczyło ich plony. Jutro znów będziemy odkrywać, co naprawdę znaczy stwierdzenie pyszne, bo polskie. Tym razem będziemy w zachodniopomorskiem. Poznańscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy dotkliwie pobili 67-letniego mężczyznę, gdy ujął się za obrażanym młodym Ukraińcem. Do incydentu doszło w zeszły piątek w tramwaju, a potem na przystanku. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, kim są zatrzymani?
3: To 38- i 41-letni obywatele polscy. Dobrze znani policjantom, mają bogatą kartotekę. Byli notowani m.in. za przestępstwa przeciwko mieniu, a także w sprawach narkotykowych. W piątek w tramwaju wulgarnie obrażali nastolatka z Ukrainy. W jego obronie stanął 67-latek. Gdy opuścił wagon, doszło do szarpaniny, potem starszy mężczyzna otrzymał kilka ciosów w głowę, a także kilka kopnięć. Po powrocie do domu mężczyzna źle się poczuł, miał zaniki pamięci, trafił na noc do szpitala. Następnie zgłosił sprawę policji. Funkcjonariuszom udało się ustalić tożsamość napastników. Będą odpowiadać za pobicie i naruszenie nietykalności z pobudek chuligańskich. Policjanci starają się też ustalić tożsamość nastoletniego Ukraińca. Jego zeznania mogłyby dać możliwość poszerzenia zarzutów dla agresorów o przestępstwo na tle narodowościowym.
2: Straty w plonach są w tym roku katastrofalne. Alarmują rolnicy z Lubelszczyzny i proszą o szybszą pomoc od państwa. Najpierw uprawy uszkodziły przymrozki, później susza, a potem część regionu ucierpiała z powodu nawałnic i gradu.
4: U mnie w gospodarstwie szacuje, że około 30% będzie plon niższy.
5: W zbożach?
4: Tak, w zbożach. W rzepaku też tyle.
5: W jęczmieniu to jest straty około 20-30%.
4: Katastrofalna sytuacja, drodzy państwo, na chwilę obecną to jest w fasoli. 90% strat można śmiało wyszacować.
6: Agres 50% miałem strat. W porzeczkach to 90%.
5: Te owoce, które w pełni owocowały w okolicach 28 czerwca, tam straty dochodzą do 100%.
2: Usłyszał od lubelskich rolników reporter RMF FM Dominik Smaga. Stany Zjednoczone zapowiadają zmiany w przepisach wizowych, które uderzą i w studentów, i w korespondentów zagranicznych. W faktach studio RMF FM w Waszyngtonie, w nim nasz korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, na czym zmiany mają polegać?
7: Korespondenci zagranicznych mediów będą mieć zagwarantowany pobyt przez 240 dni z możliwością kolejnych przedłużeń. Wyjątkiem są dziennikarze z Chin, których wizy będą ważne przez jedynie 90 dni.
8: Są możliwe pozwy sądowe i działania kongresu, które mogłyby opóźnić albo może i nawet zablokować ich wejście w życie. Na dziś jednak administracja zakłada, że zaczną one obowiązywać od 15 września. Myślę, że te przepisy jednak wejdą w życie.
7: Powiedziała mi mecenas Ilona Szymkowicz, prawniczka imigracyjna z Miami. Nie są to jedyne nowe restrykcje. Rozporządzenie skraca ponadto z 60 do 30 dni okres na opuszczenie kraju po zakończeniu studiów. Ogranicza do 24 miesięcy łączny pobyt na kursach językowych i zakazuje studentom studiów licencjackich, zmiany kierunku lub uczelni podczas pierwszego roku studiów, a na magisterskich i doktoranckich w ogóle zmian kierunków i uczelni. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Posłuchajcie całej rozmowy naszego korespondenta z mecenas Iloną Szymkowicz. Znajdziecie ją na rmf24.pl.
9: Tym zajmiemy się jutro.
2: Z naszą radiową akcją Pyszne, bo polskie, będziemy jutro w Zachodniopomorskiem. Od rana ruszymy szlakiem polecanych przez Was smaków. W Szczecinie jest już Magdalena Wojtoń. Witamy, Magdo. Co zaplanowaliście?
10: Na pewno nasz plan zakłada, że dieta zaczyna się od czwartku. Jutro nie będziemy liczyć kalorii. I mówiąc szczerze, nie mogę się doczekać lodów z jagodzianką i o smaku masła z kruszonką w lodziarni rzemieślniczej, którą polecił nam słuchacz Przemek. Śniadanie zjemy jak Włosi, na słodko. No i może dzięki temu pogoda na resztę wakacji też będzie jak we Włoszech? Zobaczymy. Na obiad spróbujemy nagradzanego paprykarza szczecińskiego, ale z żelem z ogórka i będzie też kiszony schabowy. A na koniec w Stargardzie królem naszego menu będzie ziemniak. Ziemniak z rybą, baba ziemniaczana, a nawet ziemniaczane lody. Także już wiecie, dlaczego nie będziemy liczyć kalorii.
2: Kalorii liczyć nie będzie Magdalena Wojtoń, a my z nowymi faktami słyszymy się za godzinę, wyjaśnimy, co zrobić, by zęby nie bolały nas na samą myśl o słodkich wakacyjnych pokusach.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Ten tydzień naprawdę w kratkę, jeśli chodzi o pogodę. Jutro całkiem nieźle, bo ta środa wygląda naprawdę słonecznie, jeśli chodzi o południe kraju wschód, ale też okolice Mazowsza, no ale właśnie od tego momentu i dalej idąc na zachód zaczyna się przelotny deszcz, a burzowo nawet na północy kraju, na Warmii i Mazurach i na zachodzie jutro na pewno do 23 kresek na północy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: To ile mamy w końcu robić tych kroków? Naukowcy już wiedzą.
9: RMF 5.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Pani Anna Wachowska, witamy.
2: Jestem, zapraszam. Ukraina na celowniku Rosji. W południowo-wschodniej części kraju zginęły 3 osoby, 13 zostało rannych. Czerwone flagi pojawiły się na plażach nad Bałtykiem. Zakaz dotyczy ponad 140 kąpielisk. Mimo ostrzeżeń plażowicze wchodzą do wody. Nie ma wakacji od zdrowia, przekonują specjaliści. Przykład na koniec faktów. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 13 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Bomba lotnicza spadła tam na blok. Pożar zniszczył mieszkania położone od 1 do 7 piętra. Jedna osoba zginęła w wypadku na śląskim odcinku A4. Na wysokości Rudy Śląskiej samochód osobowy potrącił pieszego. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Wrocławia. Dwa samochody osobowe zderzyły się na A2 na Mazowszu. Kolizja miała miejsce w pobliżu Wiskitek. Chodzi o odcinek Warszawa Łódź. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Poznania. Wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne. Efekt? Na ponad 140 kąpieliskach obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Służby podkreślają, że przy takiej pogodzie kąpiele w morzu są niebezpieczne. Mimo to ludzie ryzykują życiem, alarmuje reporterka RMF FM Anna Pałamar.
3: W większości portów obowiązuje pogotowie sztormowe. Wieczorem wiatr nad morzem ma się jeszcze wzmagać. Takie informacje przekazał mi Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i ratownictwa. Czerwona flaga powiewa na większości kąpielisk, m.in. w Świnoujściu, Dąbkach, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej. Tylko dziś doszło do dwóch niebezpiecznych sytuacji.
4: W okolicach Wisełki w morze został wyciągnięty 10-letni chłopiec. Dzięki pomocy plażowiczom udało się go wyciągnąć i nie potrzebował on pomocy. I podobna sytuacja miała miejsce w Gorskach, gdzie brzegowa stacja ratownicza w Kobrzegu została zadysponowana do 4 osób, które na materacach pływających były wyciągane w morze.
3: Pogoda nad morzem jest dziś szczególnie zdradliwa, również dlatego, że mocno się przejaśniło. Na wybrzeżu przewaga słońca, a temperatura wody jest zbliżona do temperatury powietrza. Ratownicy podkreślają, żeby zakazu kąpieli pod żadnym pozorem nie łamać.
2: W faktach teraz zaproszenie na polską politykę w radiu RMF24. W studiu prowadząca ten program Barbara Brodzińska-Mirowska, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Trzeba przyznać, że tego lata w polityce nie ma nudy.
5: Zdecydowanie w polityce bardzo gorąco, nie ma sezonu ogórkowego, w Prawie i Sprawiedliwości bardzo duże napięcia, no i nie pozostają one bez znaczenia dla innych partii politycznych. Będziemy się dzisiaj w polskiej polityce zastanawiać, jak może kryzys Prawa i Sprawiedliwości wykorzystać Lewica i Nowa Lewica. Moją gościnią będzie profesor Anna Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego. Zapraszam.
2: Polska polityka w radiu RMF24 zaprasza Barbara Brodzińska-Mirowska.
6: Lato pełne faktów RMF FM.
2: Co zrobić, by zęby nie bolały nas już na samą myśl o słodkich wakacyjnych pokusach i by niewyleczony na czas ząb nie rozbolał nas w podróży? Zaplanujmy wizytę u dentysty przed planowanymi wakacjami.
7: Nie ma wakacji od higieny jamy ustnej i od zdrowia jamy ustnej. Natomiast tak, zmienia się całkiem nasza rutyna. Zmieniają się nasze nawyki, częściej podjadamy słodkie przekąski, pijemy słodkie napoje, mamy lot w nocy samolotem, nie umyjemy zębów wieczorem.
8: A jakie są efekty podjadania?
7: Spada nam pH w jamie ustnej. Zęby są bardziej wrażliwe wtedy na działanie kwasów. Próchnica bardzo często rozwija się po cichu, więc nawet nie zdajemy sobie sprawy, że coś się dzieje.
8: Nie chcemy myśleć o sprawach związanych z leczeniem stomatologicznym przed urlopem.
7: To się zdarza bardzo często. Po wakacjach mamy duży wysyp pacjentów bólowych.
2: Wyjaśnia lekarz stomatolog Marta Matuła. Rozmawiała z nią dziennikarka RMF FM Kamila Konturek-Zięba. A jak po urlopie wygląda sytuacja na SOR-ze? O tym jeszcze w dzisiejszych faktach. Zaprezentuję je Mateusz Bożek. Do usłyszenia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.
1: Turn off the light, take a deep breath and relax.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Rozpoczyna Mateusz Bożek. Witamy.
2: Jestem, zapraszam.
1: Posłuchajmy.
2: Na początek o kolejnych konsekwencjach afery w warszawskim szpitalu południowym. Areszt dla mężczyzny, który przez 10 lat miał znęcać się nad swoją rodziną. Szczegóły tej szokującej sprawy zna reporter RMF FM. A na koniec sport. Lech Poznań rozpoczyna walkę o awans do Ligi Mistrzów. Narodowy Instytut Onkologii rozwiązał umowę z patomorfologiem, który brał udział w sekcji zwłok pacjenta zmarłego w toalecie szpitala południowego. To kolejna placówka medyczna, która zerwała kontrakt z tym lekarzem. Taką informację na portalu X przekazał poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Polityk twierdzi, że do zwolnienia doszło po jego interwencji. Łączymy się więc z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Witaj, Jakubie.
3: Dobry wieczór, jestem.
2: Co na to Narodowy Instytut Onkologii?
3: Narodowy Instytut Onkologii zaprzecza, że podjął decyzję o zwolnieniu lekarza ze względu na poselską interwencję. Monika Dzienyńska-Dyk, rzeczniczka Instytutu, powiedziała mi, że działania podjęto tego samego dnia, w którym pojawiły się pierwsze medialne doniesienia o zachowaniu medyka w szpitalu południowym, czyli 13 lipca.
4: Pierwsze spotkanie z panem doktorem odbyło się przed tym, jak ta interwencja wpłynęła.
3: Decyzja o rozwiązaniu umowy z lekarzem zapadła 2 dni później po wewnętrznej analizie sytuacji. Powodem miała być m.in. i dbałość o standardy etyczne.
2: W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe przepisy, które pozwalają na zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem wykonywania zawodu. Nowe prawo wejdzie w życie 5 sierpnia. Pierwsza zbiórka danych w poszerzonej formule jest planowana na wrzesień. Rzeszowski sąd aresztował mężczyznę, który przez 10 lat miał znęcać się nad swoją rodziną. Zastraszana żona bała się prosić o pomoc. Szczegóły tej sprawy, tej szokującej sprawy, zna reporter RMF FM Dominik Smaga. Jak udało się przerwać ten dramat?
5: Dzięki zgłoszeniu od sąsiadki, która słysząc wołanie o pomoc wezwała policję. Patrol zastał zapłakaną kobietę i jej męża, który przez ponad 10 lat miał regularnie bić, szarpać i wyzywać żonę. Miał też grozić jej śmiercią, przez co bała się prosić o pomoc dla siebie i synów. 35-latek przyznał, że w dniu interwencji wszczął awanturę, że wysyłał przemocowe SMS-y, ale zaprzeczył, by regularnie znęcał się nad żoną. Z obawy, że sięgnie po groźby i przemoc, że będzie nakłaniał żonę do potwierdzenia jego wersji, został aresztowany na 3 miesiące. Przeciw jego wersji prokuratura ma zeznania świadków, dokumentację medyczną i wydruki wiadomości. Za 10 lat znęcania się nad rodziną mężczyźnie grozi najwyżej 5 lat więzienia.
6: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
2: Lech Poznań, piłkarski mistrz Polski, rozpoczyna walkę o awans do Ligi Mistrzów. W drugiej rundzie eliminacji zmierzy się z mistrzem Danii, klubem Aarhus. Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiszkiem. Dobry wieczór, witaj.
7: Dobry Czerwu. Wieczór, witam.
2: Czy Kolejosz jest faworytem w tym dwumeczu?
7: No ja dodam, że właśnie się spotkanie już rozpoczęło, 0-0, pierwsza za chwilę, druga minuta. Myślę, że odpowiadając na pytanie, tak, nieznacznym, bo ma większe doświadczenie z ostatnich lat w pucharach, droższych piłkarzy, no i rewanż u siebie. Nie jest to oczywiście gwarancja sukcesu, ale miejmy nadzieję, że jednak Kolejosz zrobi krok do wymarzonej Ligi Mistrzów.
2: A jakie szanse ma z kolei Górnik Zabrze z Fenerbahçe?
7: No, mniejsze. Jeżeli Górnik wywiezie dzisiaj ze Stambułu choćby remis, będzie to sensacja, nie oszukujmy się. Zabrzanie stracili kilku ważnych piłkarzy, szczególnie w środku pola, ale przede wszystkim to rywal jest silniejszy, bogatszy. Fenerbahçe grają teraz N'Golo Kante, Natanake czy Marco Asensio, a kilka dni temu za 40 milionów euro dołączył były piłkarz Manchester United Mason Greenwood. Będzie ciężko, chociaż większość tych gwiazd na ławce na szczęście. Początek spotkania zatem o 20.
2: Do walki Lecha Poznań o awans do Ligi Mistrzów wrócimy za godzinę w Faktach Sportowych.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Jest i on, pogodny Mateusz.
9: Co przez mapą podręcznik?
0: Płat, ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMFM. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hot Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Mateusz Bożek.
2: Po naszych uderzeniach Iran będzie potrzebować ponad 20 lat, aby się odbudować. Grozi Donald Trump i ostrzega przed kolejnymi potężnymi atakami. W faktach również o zwolnieniach pracowników walcowni Czechowice-Dziedzice oraz dobre wiadomości z meczu Lecha Poznań o awans do Ligi Mistrzów. Amerykański prezydent kolejny raz grozi Iranowi. Teraz zapowiada uderzenia w miejsca składowania uranu. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, prezydent podkreśla, że nie dopuści, by Iran pozyskał broń atomową.
3: Dzień dobry, tak, prezydent Trump w obecności goszczącego w Białym Domu prezydenta Libanu zapowiedział mocne uderzenia w Iranie, także w rejon, gdzie Teheran może ukrywać zapasy uranu. Zapowiedział, że USA nie wycofają się z operacji w Iranie. Gdyby dziś to zrobiły, Iran według niego potrzebowałby 25 lat na odbudowę, ale prezydent USA zapowiada kolejne działania. Są zdziesiątkowani, oni desperacko chcą się spotkać. Dopóki nie będą gotowi spotkać się w sposób znaczący, nie mamy żadnego zainteresowania nawet, stwierdził przywódca Stanów Zjednoczonych. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Mniej osób niż planowano straci pracę w walcowni metali Dziedzice w Czechowicach-Dziedzicach w Śląskiem. Zakład zapowiadał zwolnienie 200 osób, czyli prawie połowy załogi. Związkowcy wynegocjowali zmniejszenie tej liczby. Szczegóły zna Anna Kropaczek. Aniu, o ile mniejsza będzie skala zwolnień?
4: O 1/4, jak przekazała Solidarność. Zwolnienia obejmą maksymalnie 150 osób, rozpoczną się jeszcze w lipcu i potrwają do lutego przyszłego roku. Zgodnie z przepisami pracownicy dostaną odprawy uzależnione od stażu pracy. Ze względu na trudną sytuację finansową zakładu niemożliwe było wynegocjowanie dodatkowych odpraw. Związkowcom udało się jednak zabezpieczyć pracowników z najdłuższym stażem, którym brakuje nie więcej niż 2 lat do emerytury. Otrzymają oni dodatkowe świadczenie. Zwolnienia w walcowni metali Dziedzice są spowodowane trudną sytuacją rynkową. Zakład zajmuje się przetwórstwem mosiądzu.
2: Studenci z Dolnego Śląska będą wspierać działania służb podczas sytuacji kryzysowych. Wojewoda powołała Dolnośląski Akademicki Korpus Ochrony Ludności. To pierwszy taki projekt w Polsce. Weźmie w nim udział 14 uczelni, wśród nich Politechnika Wrocławska.
5: To jest świetny pomysł, tym bardziej, że studenci są bardzo zaangażowani, bardzo ochotni i bardzo gorliwi w uczestniczeniu w takich akcjach, czego najlepszym dowodem była ostatnia ich wielka pomoc, kiedy nad Wrocławiem zawisła groźba powodzi, prawda? Kiedy widzieliśmy ten zryw studencki po prostu.
6: Czy myśli pan, że oprócz chęci studenci mają jakieś umiejętności, które pomogą w takich kryzysowych sytuacjach?
5: Zdecydowanie tak. Tym bardziej, że nasi studenci reprezentują tak naprawdę wszystkie branże, które powinno się wziąć pod uwagę. Od budownictwa przez informatykę, po medycynę, energetykę, które są bardzo istotne nie tylko w ogarnianiu czy w opanowywaniu już zastałego kryzysu, ale także w prewencji.
2: Powiedział naszej reporterce Martynie Czerwińskiej prorektor profesor Kamil Staniec. Jak dodaje, szkolenia dla chętnych mają ruszyć lada dzień. Świetny początek Lecha Poznań w walce o awans do Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski prowadzą po pierwszej połowie z mistrzem Danii Orhus już 2-0 i przez kolejnych 45 minut będą grać w przewadze jednego zawodnika. Swoje spotkanie w drugiej rundzie eliminacji właśnie rozpoczynają też wicemistrzowie Polski Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł. Więcej już za chwilę w faktach sportowych.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
10: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziewiszek. Oddaję głos.
11: Dobry wieczór, a przynajmniej tak się zaczął. Świetna pierwsza połowa za Lechem Poznań w Orhus. Przypomnę, że kolejarz prowadził już 2-0. Pierwszego gola strzelił niezawodny Mikael Iszak. Potem czerwoną kartkę otrzymał bramkarz Duńczyków Jesper Hansen za rękę poza polem karnym. W końcówce na 2-0 podwyższył Patryk Wolemark. I już teraz mistrzowie Polski są naprawdę w świetnej sytuacji przed rewanżem, a może być przecież jeszcze lepiej. Kilka minut temu ruszyło spotkanie w Stambule, gdzie Fenerbahce gra z naszym wicem wicemistrzem Górnikiem Zabrze. Na razie po 5 minutach mamy bezbramkowy remis. Z licznych gwiazd Fenerbahce w podstawowym składzie m.in. Nathan Ake, Milan Skriniar czy Brazylijczyk Taliska. Na ławce choćby Greenwood, Ederson czy Asensio. Trener Górnika Michał Gaszparik zapewniał jednak przed meczem, że jego drużyna nie przestraszy się tych dużych nazwisk rywala.
1: To są mecze, w których po prostu trzeba grać na luzie, nie powiem na luzie, ale bez takiego stresu, po prostu enjoy the game.
11: I trzymamy za słowo, 0-0 wciąż. Leo Messi został wybrany najlepszym zawodnikiem mundialu przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Prasy Sportowej. W 8 meczach Mistrzostw Świata 39-letni Argentyńczyk strzelił 8 bramek i miał 4 asysty. Drugie miejsce w plebiscycie zajął król strzelców Kylian Mbappé, a trzecie Jude Bellingham. Kierowca rajdowy Jakub Matulka gotowy na 82. rajd Polski na Śląsku. Jak mówi w RMF FM, będzie czuł się jak u siebie. W końcu pochodzi z Gliwic.
12: Czeka na nas tam trochę wszystkiego. I wąskie, śliskie, szybkie drogi, bardziej techniczne, bardziej przyczepne, też bardziej podbijające miejscami, też fragmenty szerokiej drogi, także jest to jeden z takich rajdów, gdzie naprawdę mamy do czynienia z każdą charakterystyką.
11: Rajd Polski zaczyna się już w najbliższy piątek.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
10: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
13: No i Baśka, i Władca Pierścieni, Adam Małysz, wiele, wiele innych popkulturowych wydarzeń z waszymi...
0: Kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Gotował i przedstawia Mateusz Bożek.
2: Kto kogo chce wypchnąć z Prawa i Sprawiedliwości? W spotkaniu z udziałem polityków tej partii przyglądał się reporter RMF FM. Mamy też ważne informacje dla tych, którzy w najbliższym czasie planują wybrać się w Tatry. W faktach zachęcamy również do tego, aby w wakacje nie robić sobie wolnego od zdrowia. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, jednocześnie były premier Mateusz Morawiecki, deklaruje, że nie chce wychodzić z PiS. Takie słowa padły też podczas spotkania zorganizowanego przez Klub Gazety Polskiej w Ulinie Wielkiej w Małopolsce. Jego przebieg śledził nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, co mówił były premier?
3: Podczas takiego krótkiego briefingu tuż po zakończeniu spotkania Mateusz Morawiecki podkreślił:
4: robię wszystko, żebyśmy pozostali w Prawie i Sprawiedliwości. Szkoda, że są tacy ludzie, którzy chcą nas wypchnąć. Będziemy starali się przetrwać w tych warunkach, bo przeciwnik polityczny jest jeden, to jest dzisiejszy rząd i myślę, że z tym się wszyscy zgadzają.
3: Podobnego zdania jest Ryszard Terlecki, który zwraca uwagę na strategię, jaką powinna obrać partia.
5: Nam się wydaje, a może nawet jesteśmy przekonani, że przesuwanie się Prawa i Sprawiedliwości na prawo już nie ma sensu. Staniemy się trzecią konfederacją.
3: Przypomnę, w czwartek minie czas ultimatum, jakie politykom PiS postawił prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński. Mają wybrać albo partia, albo inicjatywa byłego premiera.
2: Kierowcy, utrudnienia na autostradzie A4 na węźle Jadwisin w kierunku Wrocławia. Zderzyły się tam samochód osobowy i ciężarówka. Prawy pas jest zablokowany. Jechał pod prąd, nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i jak się okazało, przewoził prawie 100 kg narkotyków. Do aresztu trafił mężczyzna zatrzymany przez policjantów w hiszpańskiej Katalonii. Pędził autostradą, a gdy patrol chciał go zatrzymać, jeszcze przyspieszył. Wpadł w ręce policjantów w jednym z punktów obsługi pasażerów. Był agresywny, więc odpowie także za napaść na funkcjonariuszy. Uwaga turyści, z powodu remontu zamknięta jest najkrótsza trasa z Zakopanego do Łysej Polany i Palenicy Białczańskiej, a to oznacza, że wybierający się do Morskiego Oka muszą pojechać objazdami. Nie wszyscy o tym wiedzieli.
6: No niespodzianka.
7: No i co pan myśli o tym, że wakacje takie niespodzianki robią?
6: Śmieszne to jest w Polsce, powiem panu tyle. To jest chore.
8: Szkoda, że wakacje. Można byłoby we wrześniu, jak jest minus, albo śnieg pada, albo na wiosnę, jak również śnieg pada, więc no, mieszkamy w górach, więc musi być wakacje. Co na to poradzić, no?
9: No niespodzianka. Nie spodziewałem się, że w drodze do Murowańca rowerem akurat tutaj zostanę zatrzymany. Szczególnie, że mógłbym przejechać bez problemu.
8: Wreszcie będzie porządny asfalt. Leją całą szerokością nową nawierzchnię, nie będzie pęknięć, więc będziemy przez lata mieli super drogę.
2: Jak informuje Tatrzański Park Narodowy, utrudnienia potrwają do piątku.
10: Z faktami RMF FM dla zdrowia.
2: Jak w wakacje dbamy o swoje zdrowie? Dziś w faktach zadajemy to pytanie specjalistom, którzy potwierdzają, że biorąc urlop, często robimy wolne także od profilaktyki i zdrowych nawyków. A żeby nie zepsuć sobie odpoczynku, jesteśmy mniej wyczuleni na sygnały, które wysyła nam organizm.
11: Nasze zdrowie schodzi na plan dalszy, no a szczególnie, że pokus jest bardzo dużo. Wszędzie są jakieś imprezy, grille.
12: Więcej osób na przykład z różnymi problemami pojawia się po wakacjach, no bo byliśmy mniej wyczuleni na różne dolegliwości, objawy, zignorowali. Bo chcemy mieć spokojną głowę na wyjazd i nie myśleć o chorobach i wizytach u lekarza.
11: Obserwuję pacjentów, którzy właśnie wracają z urlopu, gdzieś w jakichś egzotycznych krajach, ciepłych krajach, już z objawami, które powiedzmy zostały zignorowane na miejscu. No i potem wracamy tutaj często w panice, bo powiedzmy jest gorączka od kilku dni albo biegunka. No i wtedy szukamy pomocy na szybko. To tacy pacjenci się rzeczywiście zdarzają.
2: Mówi dr Małgorzata Krakowska-Stasiak, kierująca SOR-em w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Rozmawiała z nią nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba. Na rmf24.pl w sekcji Twoje zdrowie podpowiadamy, jak pogodzić ze sobą odpoczynek i zdrowe nawyki.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
13: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
14: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Lech Poznań wygrywa w eliminacjach Ligi Mistrzów. To na początek faktów sportowych. Przy mikrofonie ponownie Cezary Dziwiszek.
15: Witam ponownie. W drugiej połowie starcia z duńskim Aarhus był tylko jeden moment, w którym mecz zaczął się wymykać Lechowi spod kontroli. W 55 minucie zagapiła się defensywa mistrzów Polski i Norweg Arnstadt strzelił na 1-2. 6 minut później sytuację uspokoił jednak stoper Lecha Terry Yegbe fenomenalnym strzałem z około 30 metrów prosto w okieneczko. Wynik ustalił Patryk Wolemark golem na 4-1. Przed rewanżem Lech zatem jest już w zasadzie jedną nogą w trzeciej rundzie eliminacji. O Ligę Mistrzów walczy też Górnik Zabrze. Wicemistrzowie Polski przegrywają po pierwszej połowie w Stambule z Fenerbahce 0-1. Gola bezpośrednio z rzutu wolnego strzelił Brazylijczyk Taliska, ale wydaje się, że mur przy tym strzale mógł być ustawiony lepiej. Druga połowa już się rozpoczęła. W piątek rusza nowy sezon Ekstraklasy. Będą nowości rodem z Mundialu, na przykład półautomatyczny spalony. Nie od razu, co prawda, ale jak mówi prezes Ekstraklasy, CSA Marcin Animucki w październiku lub listopadzie. I tych nowości będzie więcej.
16: Ciekawa czołówka nowych rozgrywek, fajne grafiki telewizyjne, nowa strona internetowa, nowa aplikacja, kwestie związane z fantazją ekstraklasą, ciekawostki statystyczne podawane praktycznie w sekundach.
15: Nowy sezon rusza w piątek. O 18:00 mecz Radomiaka z Wieczystą, a wieczorem Pogoni z Legią. W przyszłym roku Ekstraklasa będzie obchodziła stulecie istnienia. Belg Remco Evenepoel wygrał 16 etap Tour de France. Czasówkę, wyprzedzając o prawie pół minuty lidera wyścigu Tadeja Pogaczara. Przewaga Słoweńca wciąż jest jednak bardzo bezpieczna. Przekracza 4 minuty. Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek są poza pierwszą setką. Kolejny etap jutro, a zakończenie wyścigu w niedzielę.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
13: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: Łowcy dźwięków i poszukiwacze.
0: Słuchacie stacji RMF.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
2: Stowarzyszenie albo partia. Czy będzie rozłam w Prawie i Sprawiedliwości? Posłuchajcie, co o sporze wewnątrz partii mówi rzecznik PiS Rafał Bochenek. Trzęsienie ziemi w ukraińskiej armii. Wołodymyr Zełenski zdecydował o powołaniu nowego dowódcy sił zbrojnych. Lech Poznań ze zwycięstwem, Górnik Zabrze z porażką w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Do czwartku do północy politycy naszej formacji mają czas na decyzję. Stowarzyszenie albo partia, mówił na antenie RMF 24 rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Polityk przekazał jednocześnie, że Jarosław Kaczyński nie ma w planach spotkania z Mateuszem Morawieckim. Stowarzyszenie Rozwój Plus szkodzi naszej partii, mówił goście sejmowego studia RMF 24.
3: To nie chodzi o, tak jak to niektórzy próbują komunikować, jakąś dodatkową pracę, którą trzeba wykonywać, tylko chodzi o ambicje jednego człowieka.
4: A prezes... Już,
3: mówię to z przykrością oczywiście.
4: A prezes Jarosław Kaczyński już się liczy z tym, że jego klub może się uszczuplić?
3: Panie redaktorze, jedność nie za wszelką cenę.
2: Całej rozmowy Kacpra Wróblewskiego z rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości Rafałem Bochenkiem możecie posłuchać na rmf24.pl.
5: Fakty z ostatniej chwili.
2: Ukraina ma nowego naczelnego dowódcę sił zbrojnych. Został nim Michajło Drapaty, mianowany na to stanowisko przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Decyzja prezydenta to wynik konfliktu na najwyższych szczeblach armii między dotychczasowym naczelnym dowódcą a byłym ministrem obrony. Do tej sprawy wrócimy w kolejnych faktach. Nawet jeśli wygląda to na naiwność, wciąż mam nadzieję, że prezydent znajdzie czas, aby wysłuchać mojego ślubowania, mówi dziennikarzowi RMF FM profesor Sławomir Patyra. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego złożył dziś w kancelarii prezydenta kolejne pismo z przypomnieniem, że od ponad miesiąca czeka na zaprzysiężenie. Ze Sławomirem Patyrą rozmawiał Tomasz Skory. Czy profesor bierze pod uwagę złożenie ślubowania bez udziału prezydenta, jak zrobiło wcześniej czworo innych sędziów?
6: Pytany wprost, profesor deklaruje się jako przeciwnik łamania zasady ślubowania wprost przed prezydentem.
7: Jest to absolutnie najczarniejszy z możliwych scenariuszy,
6: mówi Sławomir Patyra, po czym jednak realistycznie dodaje.
7: Z jednej strony absolutnie chciałbym tego uniknąć, sytuacji, w której to ślubowanie miałoby być składane w jakiejkolwiek innej postaci i gdziekolwiek indziej. Natomiast z drugiej strony mam też swoje zobowiązania wynikające z faktu, że zostałem wybrany po to, aby orzekać w Trybunale Konstytucyjnym. Będę oczywiście te kwestie rozważał.
6: Zapowiada profesor Patyra. Na razie do prezydenta trafił drugi jego list z prośbą o wyznaczenie terminu ślubowania.
2: To nie alarm, a sprawdzian gotowości. W całym kraju trwały dziś ćwiczenia systemu ostrzegania ludności. Syreny wyły co kilka godzin. Chodziło o przetestowanie sprawności urządzeń, procedur i kanałów przekazywania informacji. Mieszkańcy nie mieli jednak pewności, co zrobić, jeśli usłyszą taki dźwięk.
8: Spodziewała się pani dzisiaj tego alarmu? Wiadomo było, że zawyje?
9: Tak, już w mojej dzielnicy były wcześniej o 9 rano.
8: Myśli pani, że to dobrze, że trenujemy na wypadek problemu?
9: Tak, dlatego, że my jesteśmy wszyscy odzwyczajeni od tego typu sytuacji, a to jednak trzeba wiedzieć, jak się zachować w danych okolicznościach.
8: Jeśli nastąpiłby taki kryzys i ten alarm byłby prawdziwy, co by pani w pierwszej kolejności zrobiła?
9: Tutaj nie za bardzo dobrze wiem, co bym zrobiła. No gdzieś usiłowała się schować.
2: Powiedziała naszej reporterce Martynie Czerwińskiej pani Teresa z Wrocławia. A my w RMF FM za chwilę przeniesiemy się do świata sportu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Ostatnie wieczorne fakty sportowe przy mikrofonie Cezary Dziwiszek.
12: Górnik Zabrze przegrał w Stambule z Fenerbahçe 0-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Jedyny gol padł w pierwszej połowie bezpośrednio po rzucie wolnym. Do siatki trafił Brazylijczyk Taliska. Po zmianie stron Górnik głównie się bronił, ale jak widać skutecznie i przed rewanżem u siebie nie jest bez szans na awans do kolejnej fazy. Wcześniej, przypomnę, sprawa awansu do trzeciej rundy praktycznie załatwił Lech. Poznaniacy rozbili na wyjeździe mistrza Danii, Orchus, 4-1. Bardzo się cieszymy z wyniku. To dobry początek dwumeczu. Ale musimy pamiętać, że za tydzień trzeba dokończyć sprawę. Mówił trener Lecha Nils Frederiksen. Rewanże Lech i Górnik zagrają w przyszłą środę. Nowa era w piłkarskiej reprezentacji Francji. Zagraniczne media podają, że długoterminowy kontrakt podpisał już Zinedine Zidane. To na razie nieoficjalna informacja. Zizou miałby zostać selekcjonerem od 1 września i zastąpić pracującego przez prawie 15 lat Didiera Deschampsa, który na zakończonym w niedzielę mundialu zajął z Francją czwarte miejsce. Nowym selekcjonerem Włochów według Sky Sports może zostać Pep Guardiola. Rozmowy ponoć trwają. Klaudia Zwolińska w świetnym stylu przeszła przez eliminację Mistrzostw Świata w slalomie kajakowym w ulubionej konkurencji K1, czyli właśnie w kajakach. Miała najszybszy czas, zajęła pierwsze miejsce.
13: Cieszę się, bo mój przejazd był bardzo mocno kontrolowany. Miałam wrażenie, że wszystko jest pod kontrolą, wszystko tak jak planowałam. Co prawda gdzieś tam były rezerwy, ale starałam się nie szarpać, wiedząc, że to są kwalifikacje.
12: Finały K1 w czwartek, a jutro i pojutrze eliminacje w Kanadyjkach i w krosie. Do półfinałów awansowało w sumie 5 reprezentantów Polski.
5: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: Najbliższe dni, no to tak radiowo-barowo bym powiedział, w aurze. Sporo chmur, opady deszczu, burze, termometry nie pokażą więcej niż 24 kreski, ale na horyzoncie już piątek lepsza aura. W środę na zachodzie, północy, w centrum okresowe opady deszczu. Na Pomorzu co tak pykło?
14: Przepraszam?
1: Pojawiać się mogą na Pomorzu burze, w pozostałych regionach pogodnie, 18 kresek na Pomorzu Zachodnim, 22 w centrum, 24 na Podkarpaciu. A, rozumiem, Armelia.
14: Nie mogłam się doczekać, żebym coś mogła.
0: RMF 5.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: wolę.
1: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
2: Przedstawia Mateusz Bożek.
3: A zaczynamy od zmian na najwyższym szczeblu ukraińskiej armii. Po masowych protestach na powrót do rządu może liczyć także były minister obrony. Donald Trump grozi Kanadzie 50-procentowymi cłami, co wywołało ogromną falę krytyki. Aż 64 drużyny na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej? Nie wyklucza tego szef FIFA. Michajło Drapaty, nowym naczelnym dowódcą ukraińskich sił zbrojnych. Taką decyzję podjął prezydent Wołodymyr Zełenski. To efekt konfliktu w armii, jaki wybuchł po tym, gdy stanowisko ministra obrony stracił Michajło Fedorow. Był skonfliktowany z dotychczasowym naczelnym dowódcą Oleksandrem Syrskim. Po odwołaniu Fedorowa w kraju wybuchły masowe protesty. Prezydent Ukrainy w swoim oświadczeniu poinformował również, że dziś odbył spotkanie z byłym ministrem, któremu zaproponował godną pozycję w rządzie, z której nadzorowałby rozwój technologii obronnych Ukrainy. Tak, mówił w oficjalnym oświadczeniu Wołodymyr Zełenski. Zapowiedź Donalda Trumpa o nałożeniu nowych 50-procentowych ceł na część kanadyjskich towarów została w Ottawie przyjęta z wyraźnym sprzeciwem. Premier Kanady Mark Carney zadeklarował, że jego rząd jest gotowy do rozmów z Waszyngtonem, choć jak dodał, jego rząd będzie stanowczo bronić krajowej gospodarki. Za oceanu nasz korespondent Paweł Żukowski.
4: Podkreślił, że kanadyjskie działania były jedynie odpowiedzią na wcześniejsze amerykańskie taryfy, które jego zdaniem naruszają obowiązującą umowę o wolnym handlu między USA, Kanadą i Meksykiem. W Kanadzie pojawiają się też wezwania do odwetu. Premier Ontario Doug Ford uważa, że jeśli amerykańskie cła wejdą w życie, Ottawa powinna odpowiedzieć dolar za dolara. Decyzję Trumpa ostro krytykują również opozycja i organizacje biznesowe, które ostrzegają przed eskalacją sporu handlowego. Agencje AP, Reuters oraz media ekonomiczne zwracają uwagę przede wszystkim na ryzyko eskalacji konfliktu. Podkreślają, że nowe cła mogą podnieść ceny dla amerykańskich konsumentów, zwiększyć presję inflacyjną i jeszcze bardziej pogorszyć relacje z najbliższym partnerem handlowym USA. Pojawiają się też opinie ekonomistów, że jest to element strategii politycznej przed jesiennymi wyborami do Kongresu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Projekty ustaw dotyczących zmian w ochronie zdrowia trafią pod obrady Sejmu we wrześniu, przekazał po posiedzeniu rządu jego rzecznik Adam Szłapka. Wcześniej zostaną one poddane konsultacjom.
5: Zawsze wszyscy chcielibyśmy, żeby było szybciej. Tempo prac nad zmianami zaproponowanymi przez panią minister zdrowia i NFZ jest związane z cyklem legislacyjnym, jaki obowiązuje w Polsce. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby pominąć ustawowe konsultacje społeczne, czy konsultacje z samorządem lekarskim, z izbami lekarskimi, czy ze związkami zawodowymi. Nie możemy sobie też pozwolić na to, żeby dawać formalny pretekst do zawetowania tych ustaw.
3: W projektach mają się znaleźć m.in. przepisy ograniczające zarobki lekarzy, wprowadzające jawności umów oraz elektroniczne monitorowanie kolejek do lekarzy i na zabiegi. Dzieci do 15 roku życia we Francji nie będą miały dostępu do mediów społecznościowych. Zdecydował o tym francuski parlament. Przepisy wejdą w życie 1 września. Posłanka Laure Miller z partii Odrodzenie przekonywała, że nie chodzi o zamykanie młodym ludziom dostępu do świata, ale o, tu cytat, danie im czasu, by wkroczyli do tego świata przez właściwe drzwi. To jest sens waszego dzisiejszego głosowania. Oddać naszym dzieciom młodość, która im została skradziona, mówiła Miller. Platformy będą zobowiązane do weryfikacji wieku. Wyjątki obejmują YouTube i WhatsApp. Ustawa przewiduje także zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach średnich, chyba że one same wprowadzą wyjątki w swoich regulaminach. Francja to pierwszy kraj w Europie z tak restrykcyjnymi przepisami.
6: Sport w faktach RMF FM.
3: W mundialu weźmie udział ponad 60 drużyn z całego świata. Nie wyklucza tego szef FIFA Gianni Infantino. Tegoroczne mistrzostwa w piłce nożnej już przeszły do historii jako pierwsze, w których zagrało aż 48 reprezentacji. Szef Światowej Federacji jednak rozważa, czy tego rekordu nie pobić. W kolejnych mistrzostwach zobaczylibyśmy dokładnie 64 drużyny. O planach FIFA i nowym możliwym formacie mundialu przeczytacie więcej na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: I zapraszam na fakty o północy w RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
2: Kierowcy, na początek ważne informacje dla Was z S3 na Dolnym Śląsku. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Potem Bliski Wschód. Iran odpowiada na groźby Donalda Trumpa i sam grozi silnymi uderzeniami w rejonie Zatoki Perskiej. W faktach zajrzymy również do Krakowa. Podpowiemy też, jak bezpiecznie spędzić wakacje. Kierowcy, utrudnienia na trasie S3 na Dolnym Śląsku. W pobliżu węzła Legnica Południe pali się samochód dostawczy. Jeden pas w kierunku Bolkowa jest zablokowany. Jedźcie ostrożnie. Jeśli Stany Zjednoczone zaatakują nasze obiekty nuklearne, to z całą mocą uderzymy na USA i na ich sojuszników. W ten sposób irańskie najwyższe dowództwo wojskowe odpowiada na groźby Donalda Trumpa. Przypomnę, amerykański przywódca zapowiedział kolejne silne uderzenia. Stwierdził, że zbombarduje miejsca, w których reżim trzyma zapasy uranu, jeśli Teheran nie zaakceptuje jego żądań. Nowa ustawa, która pozwoli na zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków w powiązaniu z numerem PESEL, będzie miała fundamentalne znaczenie, przekonuje rzecznik rządu Adam Szłapka. Tekst nowych przepisów został dziś opublikowany w Dzienniku Ustaw. Ma wejść w życie 5 sierpnia.
3: Te informacje pozwolą też i Ministerstwu Zdrowia, i NFZ-owi też ocenić, jak duża jest skala różnych trudności czy nieprawidłowości i ewentualnie zaproponować także dodatkowe rozwiązania.
2: Mówił Adam Szłapka. W najbliższych tygodniach ze środowiskiem lekarskim konsultowane będą kolejne projekty ustaw zaproponowane przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę. Chodzi m.in. o ograniczenie zarobków lekarzy, jawność umów i elektroniczne monitorowanie kolejek do lekarzy. Do Sejmu mają one trafić we wrześniu. Państwowa Inspekcja Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczynają kontrolę w Pyszne.pl, poinformowało w Ministerstwo Obrony. Kontrolerzy rozpoczęli działania po zapowiedziach przedsiębiorstwa. Zamierza zerwać umowy ze wszystkimi kurierami, którzy mają mieć ponowne zatrudnianie na gorszych warunkach. O szczegółach Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
4: Pojawiło się podejrzenie, że planowane działania Pyszne.pl mają pozwolić na ominięcie przepisów prawa pracy.
5: Firma ogłosiła nam, że od 3 sierpnia rozpoczyna proces zwalniania wszystkich kurierów i kurierek, który zakończy się do końca miesiąca. Czyli z dwutygodniowym wyprzedzeniem dowiedzieliśmy się tak naprawdę, że parę tysięcy osób straci dotychczasową pracę.
4: Mówi Stanisław Kierwiak ze Związku Zawodowego Konfederacja Pracy w Pyszne.pl. Kurierzy mieliby znaleźć zatrudnienie u partnerów flotowych, czyli w innych podmiotach, mimo że de facto nadal wykonywaliby taką samą pracę. Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi kontrolę. Niewykluczone, że czasu jest zbyt mało, by powstrzymać zapowiadane zmiany. To firma zatrudniająca 5 tysięcy osób, więc przeprowadzenie wszystkich potrzebnych czynności może zająć zdecydowanie więcej niż pozostające 2 tygodnie.
2: O kilka tygodni może opóźnić się koniec budowy kładki nad Wisłą w Krakowie, która połączy Kazimierze z Ludwinowem. Do Zarządu Inwestycji Miejskich wpłynął wniosek wykonawcy o wydłużenie terminu. Konieczne są jeszcze prace wykończeniowe, m.in. przy oświetleniu czy balustradach. Jak informuje Zarząd Inwestycji Miejskich, wniosek o wydłużenie terminu jest teraz analizowany. Na razie utrzymano datę 21 sierpnia. Co krakowianie mówią o kładce?
6: To, co wyszło, jest dość takie betonowe i proste. I niezbyt wizualnie atrakcyjne, bym powiedział. No i pytanie, czy praktycznie jest to w ogóle potrzebne, bo tu mamy jeden most 500 metrów, w drugą stronę 500 metrów, drugi most.
2: Usłyszał od jednego z mieszkańców nasz reporter Maciej Sołtys. Kładka ma około 130 metrów długości.
7: Wakacyjne fakty RMF FM.
2: Jeśli odpoczynek to od wszystkiego, specjaliści zachęcają do wakacyjnego luzu, ostrzegając, że powinien być kontrolowany. O ile przed wakacjami wiele osób pilnowało się, żeby lepiej wyglądać na przykład na plaży, to teraz puszczają wszystkie hamulce.
8: Czy robimy sobie urlop od zdrowych nawyków?
9: Raczej stosujemy cały czas zasadę 80/20, czyli starajmy się większość czasu zachować zdrowy rozsądek, a te 20% zostawmy sobie na jakieś szaleństwa wakacyjne. Jeżeli zupełnie odpuścimy i będziemy rzucać się na takie produkty jak gofry z bitą śmietaną, z polewami, które są nasycone słodzikami, cukrami, dodatkowo fast foody, no nie będzie to dobry pomysł też, jeżeli chodzi o nasze samopoczucie.
8: Możemy jakoś sobie zaszkodzić w czasie wakacji.
9: Pacjenci po wakacjach wracają z zatruciami pokarmowymi bądź zapaleniami trzustki lub pęcherzyka żółciowego, więc zdecydowanie takie szaleństwa wakacyjne czasami naprawdę zdrowotnie źle się kończą.
2: Ostrzega Agnieszka Karelus, dietetyk ze szpitala MSWiA w Krakowie. Rozmawiała z nim nią Kamila Konturek-Zięba. Przeczytajcie artykuł naszej dziennikarki dotyczący powakacyjnych problemów zdrowotnych. Znajdziecie go pod adresem rmf24.pl w zakładce Twoje zdrowie. Z kolejnymi faktami wracamy o pierwszej, przedstawi je Karol Płaczkiewicz. Do usłyszenia, a tym, co zaczęli urlop, udanego i bezpiecznego wypoczynku.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dobra, dobra, dobra.
7: RMF 5.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Rząd uderza w palaczy, zdecydował o podniesieniu akcyzy na e-papierosy. W doniesieniach ze świata szalejący pożar w środkowej Hiszpanii. Przez żywioł ewakuowano 1300 osób. W faktach także temat wakacyjny. Opowiemy wam o kulisach pracy na lotnisku. Jest pierwsza, zaczynamy. E-papierosy z wyższą akcyzą. Taką decyzję podjął wczoraj rząd.
2: Dzięki tym zmianom wprowadzonym wszystkie tego typu produkty będą objęte takimi samymi zasadami, co ograniczy obchodzenie przepisów. Chodzi też o zwiększenie podatku akcyzowego do tych urządzeń z 40 zł do 50.
1: Wyjaśnił rzecznik rządu Adam Szłapka. To kolejna zmiana przepisów, bo producenci znajdują sposoby, by je obejść. Czy tym razem system będzie szczelny?
3: Taki jest cel, choć pomysłowość branży potrafi zaskoczyć. Tym razem rząd chce objąć akcyzą podstawową elementy e-papierosów, bo to tu rynek znalazł lukę. Chodzi o urządzenia zasilające, tak zwane bazy. Teraz do takiego sprzętu również ma być naliczany podatek. Dodatkowo wzrosną stawki akcyzy dla gotowych urządzeń z 40 do 50 zł oraz na płyny do e-papierosów o 40 groszy w górę za każdy mililitr. To przełoży się na podwyżkę powyżej 20%. Producenci będą mieli sporo czasu na poszukanie innych rozwiązań, bo jeśli ustawa zyska podpis prezydenta, zanim przepisy wejdą w życie, będzie musiało jeszcze minąć pół roku.
1: Te fakty zebrał nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Od 5 dni strażacy walczą z ogromnym pożarem w prowincji La Mierla w środkowej Hiszpanii. Ogień objął już ponad 30 tysięcy hektarów i zmusił do ewakuacji około 1300 mieszkańców z 34 miejscowości. Jak poinformowała hiszpańska minister do spraw transformacji ekologicznej, od początku roku w Hiszpanii spłonęło już ponad 90 tysięcy hektarów lasu. Doszło do 21 dużych pożarów, czterokrotnie więcej niż w całym 2025 roku, podkreślił. Strażacy walczą także z pożarami w prowincjach Huelva i Teruel. Władze ostrzegają, że w wielu regionach kraju zagrożenie kolejnymi pożarami pozostaje bardzo wysokie. Wołodymyr Zełenski zaproponował byłemu ministrowi obrony Michałowi Fedorowowi nowe stanowisko w administracji państwowej. Spotkałem się z nim, zaproponowałem mu odpowiedzialne stanowisko w administracji państwowej, które pozwoliłoby zintegrować technologiczny potencjał naszego państwa i zapewnić jego dalszy rozwój, napisał Zełenski w komunikatorze Telegram. W zeszłym tygodniu w Kijowie i innych miastach Ukrainy odbyły się protesty po odwołaniu Fedorowa ze stanowiska ministra obrony. Według mediów powodem odwołania był konflikt między Fedorowem a dowódcą armii generałem Aleksandrem Syrskim.
4: Fakty na wakacje w RMF FM.
1: Nawet 1000 pasażerów dziennie obsługuje w szczycie sezonu wakacyjnego jeden pracownik lotniska. W faktach RMF FM sprawdzaliśmy kulisy pracy zawodów, które są kluczowe dla letniego wypoczynku. Wczoraj odwiedziliśmy lotnisko i rozmawialiśmy z osobami, które odprawiają pasażerów.
5: Nasz dzień pracy zaczyna się tak naprawdę o godzinie 3 nad ranem. Te najwięcej samolotów tak naprawdę wylatuje około godziny 6 rano.
6: Pan przychodzi na swoje stanowisko pracy i co pan widzi na ekranie?
5: Na ekranie przede wszystkim widzimy listę pasażerską. Widzimy też, co ci pasażerowie mogą mieć, ile bagażu mogą nadać.
6: Jaką ma pan radę? O co powinien zadbać pasażer, żeby państwu ułatwić pracę, a sobie ułatwić podróż?
5: Tutaj zalecałbym wcześniejszą weryfikację dokumentów.
6: Tak. Sprawdzamy, czy mamy ważny dowód osobisty, paszport?
5: Dokładnie tak, żeby później nie było zaskoczenia już na lotnisku i może okazać się, że na przykład paszport bądź dowód osobisty jest już nieważny i wtedy nie możemy zaakceptować takiej osoby na pokład.
6: Zdarzają się często takie sytuacje, że ktoś po prostu nie może lecieć i zostaje?
5: Zdarzają się bardzo często, to jest, może być nawet kilka przypadków, kilkadziesiąt przypadków dziennie.
1: Przyznaje Jakub Tarnowski, który pracuje na lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. Na stołeczne lotnisko wrócimy jeszcze w dzisiejszych nocnych faktach RMF FM. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy. Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia, była we wtorek gościem Piotra Salaka.
7: Nie boi się pani starcia ze światem medyków o 240 zł brutto za godzinę?
8: To nie jest starcie, to jest dialog w związku z tym, że pracuję w środowisku medyków. Od ponad 20 lat to jest na pewno kwestia wypracowania kompromisowych rozwiązań.
7: A ten kompromis i ten dialog ma polegać na tym, że pani przedstawia propozycję, a lekarze mają się zgodzić?
8: Propozycja została przedstawiona, zresztą tak jak lekarze podkreślają, ale nie tylko lekarze. To jest propozycja, która w przestrzeni publicznej funkcjonuje od wielu miesięcy, więc myślę, że w związku z tym, że nic nowego na stole się nie pojawia, jest powszechnie akceptowana.
7: A lekarze mówią, że nie znają szczegółów. Kiedy pani przedstawi szczegóły?
8: Projekt ustawy będzie skierowany do konsultacji społecznych. Zresztą o wstępnych założeniach rozmawialiśmy zarówno z Naczelną Radą Lekarską, jak i przedstawiałam te założenia również na Zespole Trójstronnym w zeszłym tygodniu. Ale także to nie jest nic tajemnego.
7: A słyszałem od premiera, że we wtorek mieliśmy się dowiedzieć, jak będzie reformowana służba zdrowia. Dzisiaj pani idzie na rząd i nie przedstawi pani wszystkich założeń dotyczących i całego projektu ustawy, tylko będzie pani mówiła o rozporządzeniach. Dlaczego?
8: Nie, dzisiaj na Radzie Ministrów jest punkt, który jest poświęcony pakietowi zmian. Natomiast musimy pamiętać, że tutaj mamy dwie ścieżki legislacyjne. Dwie propozycje będą w formie projektów ustaw, natomiast pięć kolejnych to są rozporządzenia ministra zdrowia, więc będę je dzisiaj przedstawiała Radzie Ministrów w sposób kompleksowy.
7: Od roku pani kieruje resortem zdrowia. Dlaczego pani do tej pory nie przedstawiła całego kompleksowego problemu rozwiązania tych wszystkich kłopotów?
8: Od roku prawie 300 rozwiązań legislacyjnych w moim resorcie.
7: Cieszę się,
8: że pan redaktor policzył 12,
7: tak
8: bym powiedział 12, które podpisał pan prezydent. W związku z tym 12 ustaw zaakceptowanych. Wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry wynik, biorąc pod uwagę to, że staramy się i moją misją od samego początku była polityczne podejście do zdrowia, więc ten wynik w postaci podpisanych ustaw i funkcjonujących w porządku prawnym jest naprawdę...
7: 240 zł za godzinę pracy brutto dla lekarza, dla wszystkich lekarzy?
8: Do 240 zł ma być to przelicznik, który będzie stosowany w podmiotach, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Natomiast co będzie zaszyte jakby w całej tej puli, to już będzie zależało od dyrektora.
7: Ani złotówki więcej powyżej 240, także rozumiem dla tych specjalistów, których jest 3-4 w kraju?
8: Dzisiaj proponujemy do 240 zł brutto i myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra stawka, biorąc pod uwagę to, że możemy dopracować do dwóch etatów, czyli ponad 70 tysięcy złotych brutto. Przypominam, że w większości te kwoty dotyczą osób, które są przedsiębiorcami, pracują na B2B.
7: I rozumiem, że konieczność pracy na etacie, jeżeli ktoś chce pracować w publicznej służbie zdrowia?
8: Dzisiaj jest również spora grupa medyków, którzy pracują na umowach o pracę. Myślę, że docelowo taki faktycznie
7: spora
8: model
7: grupa?
8: Powinniśmy
7: pani
8: osiągnąć.
7: Przecież pani wie doskonale, że przede wszystkim lekarze pracują przede wszystkim na kontraktach. O ile dobrze pamiętam, to jest 70-80%.
8: Lekarze faktycznie wybierają formę kontraktową. Mamy tutaj również korzystne opodatkowanie, jeżeli chodzi o tą formę zatrudnienia. Natomiast już w grupie pielęgniarek i pozostałych zawodów medycznych po wejściu w życie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu ta chęć do przychodzenia na umowę o pracę jest dużo większa.
7: Jeżeli będę pracował na umowie o pracę w szpitalu, będę mógł pracować na kontrakcie w prywatnej służbie zdrowia?
8: Jeżeli będzie zgoda pracodawcy, to tak.
7: A jeżeli nie będzie zgody?
8: Jest to ustalenie już z pracodawcą. Chcemy dokładnie wiedzieć przede wszystkim w jakich zasobach, które są zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest wykazywany potencjał medyków.
7: Wie pani, co mówią lekarze? Mówią, że to może być bat na niepokornych lekarzy ze strony dyrektorów.
8: Ja myślę, że naprawdę... Mając długoletnie doświadczenie w pracy i z lekarzami, z innymi środowiskami medycznymi.
7: Pani minister, będzie też limit wynagrodzeń dla dyrektorów szpitali. Nie będą mogli więcej niż określone zapłacić. Nie będą mogli w swoim budżecie szpitala umieścić więcej pieniędzy na zarobki, wydane na wynagrodzenia niż określony limit. Ile właśnie? Jaki to ma być limit?
8: Dzisiaj...
7: Pani mówi o 60%.
8: Wydałam polecenie AOTMIT-owi do ustalenia rekomendacji dla 7 grup szpitali, bo tyle grup różnych szpitali mamy w kraju. Do końca sierpnia poznamy rekomendacje na podstawie sprawozdań finansowych za poprzedni rok. Natomiast takie wskaźniki, które będą premiowały szpitale, które będą jednak przeznaczały tą przez nas rekomendowaną kwotę na wynagrodzenia, będą premiowane w przyszłym roku. Natomiast dyrektor, jeżeli będzie wydawał więcej, to jest jego decyzja. Natomiast
7: nie zapłaci kary,
8: natomiast chcemy premiować tych, którzy osiągają tą efektywność na poziomie przez nas oczekiwanym.
7: I to zlikwiduje kominy płacowe?
8: Mam nadzieję, że przede wszystkim zmobilizuje dyrektorów szpitali, ale również właścicieli szpitali do tego, żebyśmy przeznaczali więcej pieniędzy na leczenie pacjentów niż na wynagrodzenia.
7: No dobrze, ale co pani zrobi z kominami płacowymi? Bo rozumiem, że daje sobie pani ile czasu? Pół roku na to, żeby takie kominy płacowe zlikwidować?
8: Znaczy my generalnie wprowadzamy kilka zmian. Tak, Także oprócz tego, że będzie do 240 zł za godzinę, to jeszcze wprowadzamy tą rekomendację dotyczącą przeznaczanych środków z budżetu, i tu podkreślam, z budżetu NFZ-u na wynagrodzenia dla wszystkich pracowników szpitala. Więc kilkutorowo chcemy dzisiaj się przyjrzeć temu, jak funkcjonują podmioty lecznicze. Przypomnę, że mamy tak duże rozdrobnienie właścicielskie w kraju, że tak naprawdę większość decyzji nadzorczych spoczywa na właścicielu szpitali. Natomiast ja, spotykając się z wieloma samorządowcami, słyszę, no to jaka jest ta rekomendowana kwota,
7: no to jaka jest ta rekomendowana,
8: jaki jest ten
7: razie
8: procent. I tu dzisiaj oczywiście dla mnie to jest 60%, natomiast mówimy o szpitalu wielospecjalistycznym. Dzisiaj wiem, że to muszą być inne pułapy dla szpitali monoprofilowych, dla szpitali niezabiegowych, stąd też poczekam na rekomendacje od MIT-u. Dzisiaj średnia w kraju to 81,6%.
7: Otóż to, pani minister, wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy dyrektora szpitala, który wydaje 80% swoich pieniędzy na szpital, wydaje właśnie na wynagrodzenia. I pani mówi, nie, musi być 60%. Ministerstwo Zdrowia mu tak mówi. A on rozkłada bezradnie ręce. To co, ma w takim razie zamykać oddziały?
8: Ja znam wielu dyrektorów, którzy sobie doskonale z tą sytuacją poradzą. Zresztą dajemy bardzo dużo narzędzi ku temu. Między innymi mamy tą regulację, która pozwala rezygnować w niektórych przypadkach z dyżurów, chociażby weekendowych. Zachęcamy do przechodzenia na procedury jednodniowe. Zachęcamy również do przeorganizowania
7: do
8: pracy oddziałów. Nie do zamykania, natomiast do zmiany ich profilu. I to jest zgodne ze standardami europejskimi. Wiem, że wielu dyrektorów szpitali dzisiaj takie inicjatywy podejmuje.
7: Być może to jest zgodne ze standardami europejskimi, ale jak wytłumaczyć ludziom, którzy mieszkają w niewielkich miejscowościach, że no, przepraszam, jest sobota, niedziela, szpital nie będzie pracował.
8: Z tym sobie doskonale radzimy. Będziemy organizowali również, czy dajemy pieniądze na to, żeby chociażby organizować transport, czy zakupić jakiś samochody do tego, żeby, czy karetki, które będą przewoziły pacjentów, ale ja bym
7: nie,
8: naprawdę...
7: Nie, ale pani minister, przecież
8: ja bym naprawdę tego...
7: Teraz musimy poczekać na karetkę, bo tutaj pan się nie może leczyć.
8: Przepraszam bardzo, ale wielu pacjentów dzisiaj transportem sanitarnym jest przewożonych pomiędzy szpitalami. Nam zależy na tym, żeby pacjent dzisiaj otrzymał jak najlepszą opiekę. W związku z tym pacjenci dzisiaj z mniejszych szpitali są przewożeni do szpitali wysokospecjalistycznych, więc to jest na pewno proces, który jest pożądany. Natomiast przypomnę, że wspieramy również szpitale właśnie tego najniższego stopnia referencyjności. Chociażby ostatnia rekomendacja podwyższyła wyceny właśnie w obrębie porodów z 5 do 8 tysięcy złotych i również podnieśliśmy wyceny dotyczące układu oddechowego, czyli wspieramy interny. Także myślę, że tutaj naprawdę jest dużo, dużo też ruchów, które wspomagają właśnie te szpitale, które są najbliżej pacjenta.
7: Mamy za dużo porodówek, pani minister?
8: Ponadto, ja myślę, że przede wszystkim porodówki to jest temat, który w przestrzeni publicznej, cieszę się, że brzmiewa w tej chwili pod względem jakości.
7: Temat.
8: Oczywiście bardzo ważne, zależy nam na jakości, tak jak wielokrotnie podkreślałam, zaniedbana była wycena, jeżeli chodzi o porody. Dzisiaj to zmieniamy i już od 1 lipca wycena będzie dużo wyższa.
1: Usłyszał Piotr Salak od swojego gościa, minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o drugiej.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dobranocka w RMF FM. RMF 5.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

przeboje lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 5. Łagodne przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Tymczas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Koszty wojny USA z Iranem sięgają 38 miliardów dolarów. Pentagon prosi o kolejne miliardy. Areszt dla mężczyzny, który przez 10 lat miał znęcać się nad swoją rodziną. Szczegóły tej szokującej sprawy zebrał nasz dziennikarz. W faktach także wakacyjny luz pod kontrolą. Specjaliści ostrzegają, nie przesadzajmy z odpoczynkiem od wszystkiego. Koszty trwającej od końca lutego wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem sięgnęły już blisko 38 miliardów dolarów, poinformował w Senacie szef Pentagonu Pete Hegseth. Administracja Trumpa zabiega o dodatkowe 68 miliardów dolarów na finansowanie działań wojennych. Pete Hegseth przekonywał, że nowe środki są pilne i konieczne, a jednocześnie zasugerował, że Rosja i Chiny wspierają Iran. Są sposoby na różnych poziomach, w jakie oba te kraje umożliwiają Iranowi prowadzenie części jego działań, powiedział Pete Hegseth. Szef Pentagonu porównał także konflikty z Iranem do wojny w Ukrainie, zarzucając senatorom hipokryzję. Uważam, że zapewnienie środków dla amerykańskich żołnierzy powinno być dla Senatu wyższym priorytetem, podkreślił. Sąd w Rzeszowie aresztował mężczyznę, który przez 10 lat miał znęcać się nad rodziną. Zastraszona żona bała prosić się o pomoc. Jak udało się przetrwać ten dramat, o tym nasz reporter Dominik Smaga.
2: Dzięki zgłoszeniu od sąsiadki, która słysząc wołanie o pomoc wezwała policję. Patrol zastał zapłakaną kobietę i jej męża, który przez ponad 10 lat miał regularnie bić, szarpać i wyzywać żonę. Miał też grozić jej śmiercią, przez co bała się prosić o pomoc dla siebie i synów. 35-latek przyznał, że w dniu interwencji wszczął awanturę, że wysyłał przemocowe SMS-y, ale zaprzeczył, by regularnie znęcał się nad żoną. Z obawy, że sięgnie po groźby i przemoc, że będzie nakłaniał żonę do potwierdzenia jego wersji, został aresztowany na 3 miesiące. Przeciw jego wersji prokuratura ma zeznania świadków, dokumentację medyczną i wydruki wiadomości. Za 10 lat znęcania się nad rodziną mężczyźnie grozi najwyżej 5 lat więzienia.
1: Na 30 miejsc ławników Sądu Najwyższego, których kadencja zacznie się w styczniu, kandydują już tylko 43 osoby. Pierwotnie kandydatur było 56, ale Senacka Komisja Praw Człowieka i Praworządności z powodów formalnych odrzuciła 13 z nich. Powodem było niespełnienie drobnych, ale nieusuwalnych już wymagań ustawowych.
3: Te kilkanaście osób nie załączyło zdjęć zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym i prawostroju sądów powszechnych. Te kandydatury musimy odrzucić.
1: Wyjaśnił przewodniczący komisji senator Marcin Karpiński. Jak dodał, prawo nie daje możliwości uzupełnienia braków.
4: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Jeśli odpoczynek to od wszystkiego, specjaliści zachęcają do wakacyjnego luzu, ostrzegając, że nie powinien być kontrolowany. O ile przed wakacjami wiele osób pilnowało się, żeby wyglądać lepiej na plaży, to teraz puszczają wszystkie